0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.

wieć jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Białej Podlaskiej poranek przyniesie chłodniejsze powietrze z temperaturą około 9 kresek. Niebo zasnute chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza w normie. Po południu zrobi się cieplej, termometry pokażą 18 stopni. W sobotę czeka nas piękna słoneczna pogoda z temperaturą do 20 kresek. W niedzielę możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
1: Jest szósta News SK2, Anna Łobocka. Pali się ponad 100 hektarów lasu niedaleko Warszawy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Od wczoraj z ogniem w miejscowości Międzyleś walczy kilkuset strażaków. Do pomocy mają śmigłowce, w tym policyjny Black Hawk. Ogniem objęty jest las w powiatach wołomińskim i mińskim, mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
2: Szacujemy na chwilę obecną, że ponad 100 hektarów lasu jest objęte pożarem. W chwili obecnej ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu, i bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
1: Z powodu szybko rozprzestrzeniającego się ognia konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców Ołdakowizny i Rządzy, które leżą w pobliżu lasu. Mieszkańcy przyznają, skala żywiołu jest ogromna.
3: Widać 40 kilometrów.
4: 44 kilometrów.
3: Jest tak zadymione całe miasteczko i czuć dym wszędzie.
1: Służby nie wykluczają, że przyczyną pożaru lasu było podpalenie. Pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii mają zagwarantować szyfry nie do złamania. W Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Do tych trafią nowoczesne urządzenia kryptograficzne, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
1: Do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Ponad 1500 projektów społecznych zrealizowanych przez prawie 7500 uczniów. Tak w liczbach wygląda tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
6: Dla nich, czyli 15-18-latków, bardzo często jest to pierwsze doświadczenie realizacji projektu zespołowego, który trwa kilka miesięcy.
1: Mówiła Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone srebrnymi i złotymi wilkami. Szczegóły na zwolnieniz.teorii.pl.
7: Sport.
1: Wiemy, kto powalczy w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Chrobry Głogów po rzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. Emocji nie brakowało też w meczu Wieczystej Kraków i Polonii Warszawa. Zespół z Krakowa wygrał 3-2, choć przez całą drugą połowę grał w 10. Dzieje się też we French Open. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj wygrała z Elise Mertens. Z kolei Hubert Hurkacz przegrał z Francisem Tiafo.
8: A nie ten mikrofon. Prawie. Zacząłem mówić prawie, ale...
9: No i prawie ci się udało.
8: Prawie źle kliknąłem. Prawie 3 minuty po 6. Dzień dobry!
9: Oj, to trzeba się dzisiaj naprawdę mocno rozruszać, żeby się rozruszać coś czuje, bo to już tak koniec tygodnia na oparach człowiek jedzie.
8: Poruszaj tym wskazującym.
9: Za dużo wysiłku.
8: Dwa przysiady wskazującym. Na początek! No na początek!
9: Co mi się, no dobra, no.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
9: Zgiąłem, nie chcę się wyprostować.
8: Ten wskazujący?
9: Nie, nie chce mi się go wyprostować.
8: Widzę, że go zgiąłeś właśnie.
9: Tak.
8: No weź.
9: Nie chce mi się go wyprostować.
8: Naciągnij go.
9: Pod kołderkę.
8: Dobrze, ale nie ma kołderki. Jest przyjemne, klimatyczne studio z najlepszymi polskimi hitami. Jesteśmy my, jesteście wy, mamy
9: Dzień
8: nadzieję.
9: Dobry.
8: Po drugiej stronie.

0: czyli w skrócie nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś cię zaskoczyć może.
1: No uważajcie, uważajcie. Słuchajcie, to tak nieładnie patrzeć w telefon, jak się rozmawia z kimś, ale my teraz
0: to ja
1: z kolegą
0: też.
1: Patrzymy.
0: To ja też.
1: Patrzymy. Czekaj.
0: To ja też.
1: No tutaj
0: dobra, to
1: dużo,
0: tak posiedzimy sobie,
1: dużo,
0: tak?
1: Dużo.
0: Dobra, liczymy od niedzieli czy od poniedziałku liczymy?
1: Od poniedziałku.
0: Od poniedziałku, no to ja też. Rozmawialiśmy z Jarząbkiem poza anteną. Czy udało nam się w każdy dzień w tym tygodniu liczyć od poniedziałku?
1: Od niedzieli liczmy.
0: Od niedzieli to
1: tak.
0: Nie, to ja nie.
1: A ja tak.
0: Ustalaliśmy, czy udało nam się przekroczyć dziennie 10 tysięcy kroków.
1: To jest taka bariera, wiecie, psychologiczna, prawda? 10 tysięcy kroków to powinno się robić dziennie, tak mówią niektórzy dietetycy, którzy się znają na odchudzaniu podobno. Nie wiem, bo u mnie to nie działa. A, uwaga, w tym tygodniu nie było dnia, licząc nawet od niedzieli, nie było dnia, żebym nie przekroczył tej bariery. Proszę bardzo, niedziela 15 tysięcy.
0: Kto by pomyślał?
1: 17 tysięcy.
0: Kto by pomyślał, panie Jarząbek?
1: Proszę bardzo, wtorek 10 tysięcy, środa 10,5 tysiąca, no i wczoraj 12, prawie 13
0: tysięcy. To dlatego ci ten paluszek boli, nie możesz go rozprostować.
1: Ale jest,
0: bo
1: ja...
0: cały czas patrzysz w telefon, klikasz tymi palcami i sprawdzasz te kroki. No.
1: Myślałem, że chodzę na rękach. Nie, nie, nie, ale posłuchajcie, no chciałem się pochwalić przy mi wobec, bo to jest sukces.
0: Jest sukces. Mam jest nadzieję,
1: sukces.
0: Że troszeczkę tam pół kilo poszło w dół chociaż.
1: Nie, już nadrobiłem. Spokojnie.
0: Już nadrobiłeś.
1: Oczywiście, że tak.
0: A, bo wiedziałeś, myślisz, że ty... przeszedłeś i mogłeś więcej zjeść.
1: Myślisz, że ja chodzę dla tego, dla fanu? Nie, ja chodzę do spożywczego i z powrotem.
0: Okej, okay. I dlatego tyle kroków. I dlatego tak tyle jest. Kroków. Ale to jest sukces. To jest sukces. Trzeba zamienić minusy w plusy. Zawsze, w każdym przypadku. Więc my dzisiaj do was chcielibyśmy z takim czymś wyjść, żeby minusy zamieniać w plusy. Czy jakiś sukces osiągnęliście w tym tygodniu, niekoniecznie sportowy.
1: Ale oczywiście, że osiągnęliście jakiś sukces. Pytaj nie tylko jaki. 726-826-826 albo Messenger. Najgłupsza, najdrobniejsza rzecz może się okazać sukcesem. Pochwalcie się, co w tym tygodniu udało wam się osiągnąć.
0: Zobaczcie, jak Jarząbek w was wierzy. Dajcie
1: oczywiście,
0: mu znać, że ma rację. 726-826-826. Jakie mieliście sukcesy w tym tygodniu? SK2. O Messengerze pamiętajcie, tam można wysyłać głosówki.
1: Wydłubałem pestki z arbuza też.
0: Wszystkie.
1: Wszystkie.
0: Sukces.

0: 19 minut po godzinie 6. Za nami Jeremi Sikorski, za chwilę grupa Łzy z głośników waszego radia, a my tutaj odbieraliśmy telefony poza anteną i no, niektórych rzeczy nie da się zrozumieć z tego telefonu, ale jest ciekawy, posłuchajcie.
1: Cześć, tu Margarita. Potrzebuję na drogę, bo wczoraj zrobiłam kolczyk w języku. Pozdrawiam.
0: Ja tylko zrozumiałem o kolczyku w języku i to też tłumaczy niezrozumiałość tego telefonu.
2: Ale sukcesem jest to, że w ogóle cokolwiek powiedziała.
0: To raz, a dwa, niektórzy chcą mieć kolczyk w języku i jakby jako swój sukces życiowy osiągnięcie takie mają, że już ten kolczyk w buzi jest.
2: Ludzie tak? sukcesu piszą też do nas na 726-826-826. Proszę bardzo, mój sukces w tym tygodniu. Pierwszy raz w środę udało mi się wejść do żabki tylko po jedną rzecz i wyjść tylko z jedną rzeczą.
0: Sukces. No, ja to domyślam się, jaka to o 6 rano może być jedna rzecz, mała, poręczna.
2: Nie wiem, kiedy to było. Może to było wieczorem, no.
0: A może to było
2: nie
0: wieczorem.
2: Nie oceniaj, mój drogi. Ludzie sukcesu, można cały czas dzwonić 726-826-826 albo Messenger. Co udało wam się w zeszłym tygodniu zrobić? Czym byście się chcieli pochwalić? Eskad.

0: Są pewne plusy pyłu płynące z tego, że ciągle pada.
1: Tak.
0: Są, są.
1: Bo, słuchajcie, no po wiosennych opadach w niektórych regionach Polski zaczynają pojawiać się pierwsze kurki. Choć są to tylko małe okazy.
0: Normalnie kurki rosną od czerwca do października. Zobaczcie, jest 29 maja i kurki już są, bo najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych.
1: Bo najlepsi grzybiarze to są kozaki.

0: autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego

0: Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
6: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może Was zabraknąć.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Dziś rano w Białej Podlaskiej słońce schowa się za chmurami, a temperatura wyniesie około 11 kresek. Wiatr będzie północno-zachodni, ale lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, choć słońce nadal będzie ukryte za chmurami. Wieczorem nie przewidujemy większych zmian. Niezależnie od pogody na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
13: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Około 1000 osób walczy z ogromnym pożarem pod Warszawą. Płonie las w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Prace strażaków, policjantów i terytorialsów wspomagają śmigłowce, samoloty i drony. Z okolicznych miejscowości ewakuowano 42 osoby. Nie ma informacji o poszkodowanych, a najnowsze informacje o pożarze w newsach o 7.00. Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Dwie osoby zostały ranne. Dron znalazł się w przestrzeni powietrznej państwa NATO w wyniku rosyjskiego ataku na cele w Ukrainie. We Francji padł kolejny rekord majowej temperatury. Na zachodzie kraju słupek rtęci pokazał po południu 37,8 stopnia Celsjusza. Służby Meteo France oceniły, że obecna fala upałów jest historyczna.

0: Nie spada, bo ma pelerynę.
1: Ja powiem więcej, nawet nie to, że nie spada. On idzie cały czas w górę.
0: Cały czas.
1: Metzner ze swoim utworem Gotham, który to usłyszeliście przed chwilą na antenie Radia SK2, to numer 3 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Numer 3, bo awansował.
0: Proszę bardzo.
1: Ale kto wie, co może zmienić
0: dzisiaj. No, dlatego o tym mówiłem, bo to dziś już ostatni rzut waszych kliknięć na sk2.pl w zakładce Gorąca Polska dwudziestka, bo o 18 już wszystko będzie domknięte, lista przygotowana, kolejne notowanie dziś wieczorem.
1: My jesteśmy inni niż politycy. My zachęcamy do tego, żebyście brali udział w głosowaniu, w referendach różnego rodzaju, prawda? Zapraszamy do naszego referendum sk2.pl.
0: Tak, zapatrzcie sobie herbatkę, niech zapadnie zmrok, niech ona wystygnie i wtedy zagłosujcie.
1: Grupa. I zastanówcie się dokładnie.
0: Hej, już teraz.
1: No to hej!

0: Tak, te gitary, to znaczy, że to był Szymon Wydra z grupą Carpe Diem i on już wie, taki utwór tego utworu, że wie, no to wie. 13 minut zostało nam do godziny 7. Mamy telefon w sprawie sukcesu, czy coś w tym tygodniu osiągnęliście?
1: Cina Breska. Mi w zeszłym tygodniu udało się sparować wszystkie skarpetki i nawet nie została mi żadna. Pozdrawiam.
0: Można?
2: To czym się u ciebie żywi ten potwór skarpetkowy, który pożera skarpetki?
0: Może majtkami dziurawymi.
2: Może
0: dziurawymi majtkami.
2: Sprawdź majtki w takim razie.
0: Tak.
2: Czy wszystkie te
0: z dziurami są? Bo jak tych bez dziur nie ma, to może się przerzuciło na co innego.
2: Może tak być. Trzeba uważać.
0: Jest jeszcze SMS. Wpadł taki. Cześć załogo Eski 2. Dziwne, 3. Spróbujcie przejechać po raz pierwszy prawie 3000 km w ciągu 4 dni. Mój Marek, zawodowy kierowca, tego dokonał. Zrozumie to tylko zawodowy kierowca, bo nawet nie wiem, ile razy okrążył kulę ziemską. Pozdrawiamy w trasie w Niemczech Dobrusia i Marek.
2: Pozdrawiamy w takim razie Dobrusię, Marka i tyłek Marka.
3: SK2.
0: Ale poczekaj, jak Dobrusia z nim jedzie, to ją też powinno
2: z siedzenia
0: boleć.
2: A skąd z nim jedzie? Tak napisała, że jedzie?
0: No pozdrawiamy w trasie
2: napisała,
0: w Niemczech.
2: Że Marek przejechał 3000 km.
0: A no dobra, no ale Dobrusia jedzie teraz z Markiem.
2: Może Dobrusia 1000 km spędziła
0: gdzie indziej. Może ma wygodniejszą poduszkę.

0: No jest jeszcze sobota i jest jeszcze niedziela poza tym tygodniem, a Lamber idealnie trafiła na dzisiaj, w piątek, utwór zatytułowany Piątek. 3,5 minuty zostało do 7.
1: O 7 punktualnie newsy w Radiu SK2 i zróbcie głośniej, ponieważ mamy najnowsze informacje w sprawie ogromnego pożaru pod Warszawą.
2: SK2

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
8: I po reklamie.
9: Poranek w Białej Podlaskiej przywita nas solidnym zachmurzeniem, więc słońca raczej nie zobaczymy. Termometry pokażą 11 kresek, dlatego warto się cieplej ubrać. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu, ale na szczęście nie za mocno. Ciśnienie stabilne, więc nie ma co się martwić o nagłe zmiany. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, ale chmury nie odpuszczą. Wieczorem nadal 18 kresek i bez szans na przejaśnienia. Zaraz wesce dwa newsy, dlatego zostańcie z nami.
10: Jest siódma, news SK2 na Łobocka. Cała noc walki z ogniem. Strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem ogromnego pożaru lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Od rana działania mają ponownie wesprzeć samoloty gaśnicze i śmigłowce. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który obserwuje akcję. Mateuszu, jak minęła noc?
11: Strażacy podkreślają, że noc była bardzo trudna, ale udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W akcji bierze udział około 1000 osób. Strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Służby Leśnej. Dziś rano do działań mają ponownie wrócić samoloty gaśnicze i śmigłowce, które wczoraj kilkukrotnie zrzucały wodę nad płonącym lasem. Na miejscu widać też poprawę pogody. Przede wszystkim praktycznie ustał wiatr, który w czwartek powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia i utrudniał działanie z powietrza. Nadal zablokowana jest droga krajowa numer 50, a ewakuowanych zostało 42 mieszkańców okolicznych terenów.
10: Rosyjski dron uderzył w Rumunii, kraju NATO. Bezzałogowiec uszkodził 10-piętrowy blok w miejscowości Gałacz. Poszkodowane zostały 4 osoby, dwie z nich z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Ewakuowanych zostało 70 osób. Było uderzenie i wszystko się zapaliło. Znalazłem odłamki. Wygląda na to, że z drona spadł na podwórku dwie uliczki stąd. Był bardzo głośny huk, niemal natychmiast po ogłoszeniu alarmu. Widać wyrwę w jednym z bloków. Mówił jeden z mieszkańców. Resort obrony Rumunii bada wszystkie szczegóły incydentu. Będą biegać i pomagać jutro w Nowym Sączu. Bieg po uśmiech. To nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim zbiórka pieniędzy dla chorych dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza, mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu, która bieg organizuje.
12: Co roku mamy więcej uczestników. Oczywiście rośnie cały czas kwota, którą udaje nam się zbierać. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel zebrania 110 tysięcy złotych. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy. W tym roku będziemy wspierać 6-letnich 17-letnią mieszkankę Cieniawy. Drugą osobą, którą chcemy wspierać, to 13-letni mieszkaniec Gorlic. Dzieciaki będą mogły kontynuować swoje leczenie.
10: Bieg po uśmiech jutro.
0: SK2 Sport.
10: Piłkarska kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. To przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią, ale oczy kibiców skierowane głównie na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub i jest też pytany o przyszłość w reprezentacji.
8: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
10: Mecz z Ukrainą w niedzielę. Oskar Pietuszewski przedłużył o 2 lata kontrakt z FC Porto. Nowa umowa piłkarza ma obowiązywać do 2031 roku.
13: 3,5 minuty po 7.
14: Tak, mam piątek, piękny dzień, 29 dzień maja.
13: Jakbym chciał powiedzieć wam wszystkim, żebyście się nie oszukiwali. My wiemy, że wszyscy lubimy chodzić do pracy.
14: Nie oszukujmy się, wszyscy wracać też lubimy, prawda?
13: Tylko najbardziej ten czas między chodzeniem nas lekko irytuje, żeby ostrzej nie powiedzieć.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: Nie wiem, ile by musieli mi zapłacić, żebym do pracy chodził.
13: Wszystko zawsze zautomatyzowane musisz mieć, co?
14: To jest. Kawka.

0: bo weekendu początek i tak dalej i tak dalej. Moglibyśmy sobie tutaj tych epitetów do piątku dołożyć, bardzo ładnych epitetów.
1: Jest to sukces, że za nami już poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, prawda? To jest jednak sukces.
0: Dzisiaj,
1: i tych sukcesów
0: dzisiaj
1: szukamy.
0: O sukcesach. Właśnie dzisiaj o sukcesach w Radio SK2. 11 po 7, dobra pora na telefon kolejny, słuchamy.
2: Witam wszystkich. I moim sukcesem w zeszłym tygodniu było to, że poszedłem z dziećmi na trampoliny i wytrzymałem 2 godziny takiego naprawdę intensywnego skakania. No, jak skończyły mi się jakiekolwiek aktywności fizyczne, uważam to za naprawdę niezły sukces.
1: Brawo,
2: sukces,
1: brawo. To był sukces, tak oczywiście, brawo, brawa, oczywiście.
0: Klap, klap, klap,
1: ja chcę
0: klap.
1: Powiedzieć, że ja też... Kiedyś, raz w życiu byłem na trampolinach z dziećmi i to też był sukces, ale nie mój.
0: Trampoliny!
3: SK2. SK2.
1: Wytrzymała!
0: Wytrzymała, skupana! Wytrzymała, no. Dobrze, dobrze.
1: Ale było blisko, że pękła. Pękłaby!
0: Pękłaby!
1: Ale nie pękła!

0: 17 minut po 7, tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity i doniesienia. Co jeść, a czego nie jeść? Jest taki nagłówek, że Włoszki chrupią go do obiadu. Pomaga na trawienie i uczucie ciężkości. Powiem tylko tyle, chodzi o fenkuł.
1: Fenkuł?
0: Czymkolwiek jest.
1: Polki fenkułu żadnego nie potrzebują. Nasze biało-czerwone wzdęcia, uczucia ciężkości, nic z tych rzeczy u nich nie zachodzi. Nie, Polki takich rzeczy w ogóle nie robią.
0: Albo zamiast fenkułu jedzą polskie fiołki. Jak już to robią, to pachnie tylko fiołkami.
1: Tak jest. SK2. Niech nikt nie mówi, że jest inaczej. Chcę żyć z tym przeświadczeniem.
0: Cały czas.
1: Cały czas. Cały czas.

0: 25 minut po 7 w Niemczech trwa operacja Pastwisko dla niezorientowanych. Już tłumaczymy, o co chodzi. Już kiedyś o tym mówiliśmy, ale teraz wszystkie tropy prowadzą do nas, bo Niemcy ścigają zorganizowane grupy przestępcze, które kradną krowy, a trop prowadzi do Polski.
1: No, to pewnie za wszystkim stoją jakieś nasze polskie byki z jakiegoś gangu.
2: SK2.

0: SK2.
1: Ale ten czas zasuwa.
2: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
1: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
0: Gorącem Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18.
1: Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
14: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
13: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
14: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
13: To biegnij po kolejne, póki promocja.
14: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
13: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
0: I po reklamie.
15: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się z szarym niebem, a termometry wskażą około 13 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się obawiać porywistych podmuchów. Ciśnienie pozostanie stabilne, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 18 stopni, ale niebo nadal będzie zasnute chmurami. Wieczorem nie przewidujemy zmian, utrzyma się 18 kresek i pochmurne niebo. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej kolejne polskie hity.
16: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Od rana ich działania wspomagają samoloty gaśnicze i śmigłowce. Część mieszkańców okolicy spędziła noc poza swoimi domami. Ewakuowano łącznie ponad 40 osób. Nikt nie został poszkodowany, a do tematu wrócimy w newsach o 8.00. Dzisiaj podpisanie kolejnych umów z polskimi firmami w ramach programu SAFE. Pierwsze podpisane były wczoraj i dotyczyły dostaw przez polskie firmy na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy polskich firm. Mężczyzna, który planował zamach podczas koncertu Taylor Swift, skazany na 15 lat więzienia, został zatrzymany w sierpniu 2024 roku na dzień przed pierwszym z trzech planowanych koncertów w Wiedniu. Beran A. jest Austriakiem pochodzenia północno-macedońskiego, który złożył przysięgę wierności państwu islamskiemu.

0: 726-826-826. Należy podać ten numer telefonu, bo to dzisiaj...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo.
0: Słuchajcie, zanim odblokowaliśmy linię, już były telefony.
2: Dzień dobry, tu Gosia z Ciechocinka. Chciałam przesłać życzenia mojemu najzdroższemu mężowi na świecie, bo ma dzisiaj urodziny. Będę miała w końcu pełnoletniego męża. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i słuchaczy, i prowadzących.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: I w tym momencie odbieramy już wszystkie telefony na żywo.
0: Pierwszy telefon na żywo, dzień dobry. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim ten ktoś jest dla ciebie?
3: Cześć, z tej strony Wiola. Pozdrawiam Mateusza, który miał w poniedziałek urodziny. Dominika, Anetkę, Piotrusia, Ulę, Roberta, Natalkę, Julkę i Grzesia. Pozdrawiam Wiola z Łodzi. Buziaki dla nas.
0: Buziaki, dzięki, pa. Kolejny telefon. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
4: Cześć, tu Kasia. Pozdrawiam moją mamę Małgosię, pozdrawiam moje koleżanki, kolegę Marcina, najlepszego baristę w Warszawie i całych wszystkich słuchaczy Eskipa.
0: Aż Jarzobek chce siorbnąć kawą w tym momencie.
1: Idę na poszukiwanie Marcina.
0: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry, tu PKP. Kogo dzień pozdrawiasz? Dobry. Kim jest dla ciebie?
5: Pozdrawiam całą ekipę z Obieraka, z naszej pracy, Asię, Agnieszkę i resztę tych cymbałów.
0: A kto pozdrawiał? Jak masz na imię?
5: Przemek.
1: To jeszcze ze dwie trąby znajdziecie i macie orkiestrę. No.
0: Tu się ktoś rozłączył. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Tu PKP. Kogo pozdrawiasz? Jak masz na imię?
6: Mam na imię Alicja i pozdrawiam mojego szwagra, który jedzie za mną samochodem i siostrzenicę Kingusię. Pozdrawiam.
0: Pięknie poszło. Szerokości. Kolejny telefon. Tu PKP. Dzień dobry. Słuchamy.
7: Dzień dobry, mój imię Rydej, chcę pozdrowić moją koleżankę Zosię.
0: Koleżankę Zosię, zrozumieliśmy, reszta była troszeczkę niezrozumiała.
1: Tajemnicą.
0: Tak, pozdrawiamy.
7: Tatę Pawła i Zosię.
0: A tatę!
1: Tatę Pawła.
0: Dobra, już rozumiemy, wszystko wiemy, pozdrawiamy. Kolejny telefon, tu się ktoś nie doczekał. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tu PKP.
8: Dobry, mam na imię Ola i pozdrawiam
0: moją
8: rodzinę i moją klasę
0: z 3B. Trzecia B, też chodziłem do 3B. Tylko w innym roku. I teraz ostatni telefon na dziś przyjmijmy. Tutaj PKP, proszę słuchać nas przez telefon, nie przez radio. Słuchamy, dzień dobry.
9: Cześć, z tej strony Piotr. Tydzień czasu was nie słyszałem, byłem w Tunezji. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy razem ze mną odpoczywali.
0: Proszę bardzo, Piotruś.
1: Ja dziękuję za takie te pozdrowienia.
0: Za takie pozdrowienia, ja ci serdecznie dziękuję.
1: Serdecznie ci dziękuję.
0: Zazdrościmy, Piotruś. Wszystkiego dobrego oczywiście. Adios! Kolejne PKP w przyszłym tygodniu.

0: wideo Wyszkoni, znaczy wideo Jania Wyszkoni w Radio SK2, 8 minut do 8. Gazetka w ręce,
1: jest,
0: to coś będzie.
1: Nie dość, że ładnie pachnie druk, to jeszcze czytam sobie, że Wiki Gabor chce nagrać romski hymn z Edytą Górniak.
0: Z Edytą Górniak.
1: Z Edytą samą.
0: Przepraszam bardzo, czy Romowie jadą na mundial?
1: Nie, Romowie nie jadą na mundial, mój drogi.
0: To może to i dobrze.

0: nasz towar eksportowy. Wygraliśmy Eurowizję Junior za sprawą tego utworu. Anyone I Want To Be. Tu troszkę po polsku, tu troszkę po europejsku, bo wiadomo, trzeba było jakoś zabłysnąć wtedy. 5 minut zostało do godziny 8. Gramy w Państwa Miasta po 8. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia.
1: Ja tylko przypomnę, że Europa to nie państwo, gdybyście chcieli wiedzieć.
0: Tak, 726-826-826. Tak SMS-owo się można zgłaszać, a na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada, więc zgłoszenie będzie związane z sąsiadem.
1: Tak, poprosimy 3 słowa do ojca sąsiada, czy do sąsiada. Przedstawcie nam się tutaj ładnie przed milionami słuchaczy. 3 słowa do sąsiada, jakie skierujecie.

0: Reklama.
1: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
2: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
2: I to tu?
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Dziś przed południe w Białej Podlaskiej zapowiada się z ciemnymi chmurami na niebie, a termometry wskażą około 13 kresek. Wiatr powieje słabo z północnego zachodu, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, a jutro czeka nas prawie bezchmurny dzień z maksymalną temperaturą sięgającą 20 kresek. Pamiętajcie, że pogoda może się zmieniać, więc warto być na bieżąco. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
16: Jest 8 News SK2 Anna Łobocka. Pogorzelisko to ponad 300 hektarów lasu. Przy gaszeniu pożaru pod Warszawą pracuje blisko 800 ratowników i 200 pojazdów. Wznowił loty policyjny śmigłowiec. To najnowsze informacje w sprawie wielkiego pożaru w powiecie wołomińskim. Jak podają służby, sytuacja jest pod kontrolą, ale w związku z dużym obszarem działań dogaszanie pożaru może potrwać nawet 3 dni. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: Tak jestem, dzień dobry.
16: Dzień dobry, powiedz, jak sytuacja wygląda na miejscu.
17: Strażacy opanowali sytuację, przekazał dzisiaj nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
18: Mamy 225 zastępów, ponad 800 ratowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
17: Jak dodaje, finalne szacowanie pogorzeliska może zająć jeszcze kilka dni.
18: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
17: Jeśli warunki pogodowe się nie zmienią, do domów jeszcze dziś będą mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy z okolicznych terenów.
16: Po Krakowie ruszyła lawina w Radomiu. Rozpoczęło się zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego oraz Rady Miasta. Akcja planowana była od dawna, mówi Filip Waligórski z Komitetu Referendalnego.
19: Jest to inicjatywa całkowicie społeczna i doprowadzimy do tego, że prezydent miasta, który nie potrafi zarządzać Radomiem już od dwóch kadencji, a teraz już trzecią kadencję nie potrafi tym Radomiem zarządzać, został odwołany.
16: Prezydent Radosław Witkowski zapewnia, że jest gotów do dyskusji.
19: Mogę Państwu zadeklarować, że jeśli pozyskam informacje, gdzie podpisy są zbierane, to oczywiście mogę się tam pojawić nawet z kawą, bo mogę porozmawiać o sprawach, które są ważne z punktu widzenia Radomia według tego komitetu.
16: By doszło do referendum, należy zebrać około 15 tysięcy podpisów. Komitet ma na to 60 dni. Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego między innymi pokazy i warsztaty dla publiczności.
0: SK2 Sport.
16: Dziś w Paryżu polski pojedynek. W samo południe w trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet, zdecydowaną faworytką Świątek. Nie ma wątpliwości. Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
6: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłaby gigantyczną sensacją.
16: W marcu, przypomnę, w Miami Linet sprawiła niespodziankę i wygrała ze Świątek. Kolejny krok koszykarzy ze Stalu Zielona Góra w stronę finału Orlen Basket Ligi. W drugim meczu swojego półfinału wygrali z Arką Gdynia 85-83 i prowadzą 2-0.
8: Zgłoszenia spływają a propos sąsiadów.
20: Czytamy.
8: Bardzo nas to cieszy.
20: Jestem bardzo zadowolony z waszej twórczości. Trzy słowa do ojca sąsiada, czy do sąsiada?
8: Do sąsiada, to zgłoszenie do państwa miast. Pamiętajcie o tym. Za kilkanaście minut zagramy. Tymczasem 4 po 8. Cześć ponownie.

0: Jestem na górze czy na dole?
1: Na górze.
0: To tak. Jest ważna sprawa.
1: W okolicach bieguna północnego miałoby to wszystko przebiegać. Inwestycja ma zostać uruchomiona niebawem, bo to za 4 lata, w 2030 roku. Prace badawcze już trwają. Światłowód pod biegunem.
0: Tak. I już w internecie widzicie, nie pooglądacie sobie wy z Bereźnicy tych filmików hot.
1: Będą same cold. Eska.

0: lubię zamiatanie, gitarką w tym utworze.
1: Nie mów tego głośno, podobno żona słucha, tak?
0: No ale zamiatanie gitarą.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Najwyżej mikrofibrę do gitary sobie doczepię i będę sprzątał całe mieszkanie gitarą. A co?
5: A jak, oczywiście.
0: A jak. Ola i Marek, dzień dobry. Odbiegając od tematu sprzątania, zagramy w Państwa miasta, co?
6: Wszystkim,
0: no hej. Tak jest. Hej, hej.
5: Tak jest, no hej.
0: Są jakieś aktywności, czyli że jesteście, mam nadzieję, że z zasięgiem u was wszystko w porządku. Jeśli nie, to ja przypominam zasadę, a wy poprawiajcie zasięg. Losujemy wam literę z koła, kręcąc w prawo lub w lewo. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzenia wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Jak się joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Tak.
0: No i właśnie. Tak. O, dobra, no, już właśnie. Myślałem, że zasięg. Dobrze. Ale dwa taki były. Były dwa taki, więc możemy zacząć.
1: Konkurs.
0: Olunia, Olunia,
1: prawo
0: pierwsza.
1: Czy w lewo?
6: Prawo.
1: Prawo.
0: No i jakżeś to zakręcił?
1: No
0: i
1: jakżem to zakręcił?
0: No, no, chyba dobrze. Litera L.
1: L.
0: L. L. Okay. Jak la, la, la. No, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
6: Lapłania.
1: Miasto.
6: Lublin.
1: Znana postać.
6: Lubić.
1: Roślina.
6: Lilia.
1: Kolor.
6: Lawendowy.
1: Zawód.
6: Lekarz.
0: Dobra, 6.
1: Wiecie,
0: ja naliczyłem 6.
1: Wiecie, co będę sprawdzał.
0: Ale
1: teraz.
0: Ja też wiem, co ty będziesz sprawdzał. Ola! Jakie ty państwo powiedziałaś?
6: Ja już nie wiem.
0: A ja wiem.
1: A ja wiem. No, Ola.
0: Powiedziałaś Laponia.
6: No, aha, okej.
1: Okay, a wiesz, co to jest Laponia?
6: No, to już.
0: Ale poczekaj. Trzeba się wyciągnąć wnioski.
1: No. Laponia to jest region we Finlandii. To jest taki, takie jakby, wiesz co, województwo mazowieckie albo zachodniopomorskie.
0: Laponia to jest województwo Świętego Mikołaja.
1: Tak jest.
0: No, no.
1: On tam jest burmistrzem, wójtem.
6: No tak, mówiliście o tej północy rano.
0: Ale Ola, poczekaj, jeszcze nic straconego. Co prawda nie
1: Marek
0: możemy...
1: Marek się może włożyć
0: nie,
1: na państwie.
0: Nie możemy państwa zaliczyć, więc zero dla Oli, okrągłe. A Marek, zobaczymy jak pójdzie tobie, no. W prawo, w lewo?
7: W lewo.
0: W lewo.
1: W lewo.
0: Zero masz do przebicia, czyli...
1: Posłuchajcie, ja pamiętam taką edycję, że było 0-0.
0: Ja też pamiętam taką edycję, że było 0-0. Zobaczymy. Litera się wylosowała I. I z kropeczką. 20 sekund, Marku. Uwaga, państwo.
7: Irak.
0: Miasto.
7: Inowrocław.
0: Tytuł filmu.
7: I nie ma mocny.
0: Imię.
7: Irek.
0: Roślina.
7: Ireneusz. Ireneusz imię.
1: Dobra, może być.
0: Roślina.
1: Roślina.
7: Irys.
0: Potrawa. Marek już się nie stresuje chyba, co?
1: No.
0: O, już tam. Kij tam z potrawą.
7: Co tam
0: potrawa? Dobra. No państwo jest, no. Państwo jest.
1: Tytuł filmu ci nie zaliczę, bo powiedziałaś, nie ma mocny.
0: A ja bym nawet, jakbyśmy wszystkiego nie zaliczyli, to no, jeden punkcik wystarczył Markowi, a państwo, miasto było...
1: Nie, no tytuł filmu i nie ma mocni, ale nie ma mocny. Ale...
0: No dobra, to dwa. Żeby nie było, że tak, że jakieś, widzisz, 10-0, no.
1: Posłuchajcie, no to jest taki klasyczny wynik...
0: Trzeba być dżentelmenem, 2-0 wystarczy.
1: Która polska reprezentacja zdobywa przeważnie, prawda, w plecy 0-2.
0: Olunia, pięknego nagrody pocieszenia lecą do ciebie w takim razie, za to 0. Ale Mareczek ma dzisiaj prezent marzeń o wartości 500! 500! Cieszysz się? Za prezent jakiś taniec goryla czy coś.
1: Nie chciałbyś tego widzieć. Nie chciałbyś tego widzieć.
0: Jakbym wygrał 500, to cieszyłbym się.
1: Ja wiem, co ty byś jakbyś wygrał 500. No.
0: Dobra.
1: Myśmy to robili razem do poniedziałku.
0: Tak.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: I by nic nie zabrakło. Mhm.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: widzisz, była, wie, wszystko ogarnia, a ty nigdzie mądra. Nie byłeś, nic nie widziałeś i co?
1: A też wiem.
0: No, tak sobie wmawiasz. 27 minut po 8, teraz o nietypowej sytuacji na autostradzie A6, bo spały się mandaty. Tysiące mandatów zarejestrowanych przez odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A6 i teraz odwołują, anulują wszystkie te mandaty, bo był błąd odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6, a za błąd był odpowiedzialny urzędnik, który w nieprawidłowy sposób dokonał konfiguracji tego typu sprzętu odcinkowego pomiaru prędkości.
1: No to rzeczywiście w to po urzędnika, więc teraz pewnie przerzucą go na jakiś inny odcinek. Peska.

0: Radia.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: I po reklamie.
9: Dziś w Białej Podlaskiej niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami, a termometry pokażą około 14 kresek. Wiatr powieje z północnego zachodu, ale będzie raczej słaby, więc nie musimy się obawiać żadnych wichur. Powietrze pozostanie czyste i w normie, dlatego oddychać można pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, co może przynieść odrobinę cieplejsze chwile. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Białej Podlaskiej już za chwilę.
10: 8.32 News SK2 Anna Łobocka. Ponad 100 hektarów objętych ogniem. Z ogromnym pożarem lasu pod Warszawą walczy blisko 1000 osób. To strażacy, policjanci i żołnierze. W akcji bierze udział też policyjny śmigłowiec. Ewakuowano ponad 40 osób z okolicznych miejscowości. Nikomu nic się nie stało. NATO potępiło nierozważne postępowanie Rosji i zapowiedziało dalsze wzmacnianie obrony. To po tym, jak rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w mieście Gałacz w Rumunii. Dwie osoby zostały lekko ranne. Więcej o tym powiemy w newsach o 9.00. I jeszcze Stany Zjednoczone. Na przylądku Canaveral na Florydzie eksplodowała rakieta Jeffa Bezosa. Według mediów może to opóźnić start 48 satelitów Amazon Leo, kluczowych dla budowy konkurencyjnej wobec Starlinka konstelacji internetowej.

0: Zobaczcie, jak to wszystko zatacza koło. OLA i koła czasu. Idealny utwór na ten czas. Na ten czas, na 8.40, bo to pora na nasz kącik odkurzający, czyli przeglądamy newsy, nagłówki, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Dzisiaj podróż do 2008 roku, to już 16 lat. Co kręcisz głową, że nie?
1: No nie 16.
0: To ile?
1: 18.
0: A, 18.
1: Jesteś głupi!
0: Chyba ty! Tak byśmy się przekrzykiwali w 2008 roku. Właśnie tak. Dobra, 2008 rok, nagłówek, który zmienił postrzeganie całego świata, który odmienił nasz kraj.
1: 18 lat temu Super Express napisał: nie śpię, bo trzymam kredens. Tekst ukazał się po tym, jak pan Andrzej Bednarka z Suboczyn pod Częstochową skarżył się na tiry przyjeżdżające koło jego domu i one taki hałas robiły, że mu się kredens na łeb walił.
0: I nie uwierzycie, co się dzieje po tych, dobra, już obliczyliśmy, 18 latach, tak? Co się dzieje dzisiaj, 29 maja 2026 roku?
1: I pisze o tym dzisiaj Super Express dzisiejszy, który pojechał do pana Andrzeja się zapytać, jak tam panie Andrzeju, a pan Andrzej im mówi: kredensu już nie ma.
0: A ja dalej nie śpię.

0: świetliki chyba. Świetliki gasną i się zapalają.
1: A motyle co robią?
0: A motyle latają.
1: A może się zapalają do latania?
0: Może.
1: No są pełne zapału i...
0: Może ktoś jest zapalony do jazdy samochodem? To słuchajcie, bo tutaj bardzo ważne informacje od rządu płyną. 10 do 9 i teraz o tym, że przedłużono, to wszystko zostanie.
1: Posłuchajcie, mieliśmy mniej płacić za tą benzynę, ten CPN cały, czyli obniżone stawki miały obowiązywać do niedzieli najbliższej,
0: ale
1: będą obowiązywać do 15 czerwca, czyli do połowy czerwca.
0: Tak, taką decyzję podjęło Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Obniżony VAT i akcyza na niektóre paliwa do 15 czerwca.
1: A ja przypominam tylko, że za niedługo czerwcówka. A czerwcówka nie może być gorsza od majówki, prawda? Będzie się więc lało strumieniami?
0: Niby tylko zostawiają obniżony VAT i tą akcyzę, ale z perspektywy długiego weekendu będzie to czerwcówka bez VAT. SK2.

0: Krakowski Splin, ależ to jest utwór, madam.
1: I mamy kolejny sukces w tym tygodniu. Dotrwaliście z nami do prawie godziny 9.
2: No a to już tuż, weekend się zbliża. Dzisiaj o sukcesach rozmawialiśmy. Jakie mieliście sukcesy w tym tygodniu? Mamy jeszcze głosóweczkę na koniec.
3: Ja tam myślę, że taki też sukces i ekologia, bo mniej papieru toaletowego zużyłem. A poza tym to rozwiązywałem więcej krzyżówek. W sumie jak już rozwiązana, to w tym pierwszym celu może się nawet przydać.
2: No tak,
1: ale jak rozwiązana? A jakby mu długopis na przykład przestał pisać i byś nie rozwiązał tej krzyżówki?
2: W tym miejscu, o którym mówi słuchacz, można zrobić jakieś esy, floresy i niekoniecznie długopis jest do tego potrzebny.
4: Eska.

0: co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
4: Mediamarkt.
3: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas spokojny dzień. Termometry pokażą 14 kresek, a niebo zasnują ciemne chmury. Nie martwcie się, deszcz raczej nie będzie nam przeszkadzał. Powietrze czyste, więc oddychać się będzie lekko. Ciśnienie stabilne, dlatego nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, więc będzie całkiem przyjemnie. Wiatr łagodny, nie powinien przeszkadzać w codziennych sprawach. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
20: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dromadery i Black Hawk znów w akcji. Od rana biorą udział w akcji gaszenia ogromnego pożaru lasu pod Warszawą. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
21: Tak, jestem. Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Powiedz, jak wygląda miejsce akcji.
21: Ponad 200 zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem. Według szacunków ogień objął już około 300 hektarów. Jak zapewne słychać w tle, od świtu nad pogorzeliskiem ponownie pracują samoloty gaśnicze Dromader oraz policyjny Black Hawk z podwieszonym gigantycznym zbiornikiem na wodę. Strażacy podkreślają, że dzisiejsze warunki są lepsze niż wczoraj. Przede wszystkim osłabł wiatr, który wcześniej bardzo utrudniał akcję i przyspieszał rozprzestrzenianie się ognia. Mimo to, jak podkreślają strażacy, działania mogą potrwać jeszcze nawet 3 dni.
20: Potępiamy nieodpowiedzialne, lekkomyślne działania Rosji. To reakcja NATO po tym, jak rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w mieście Gałacz w Rumunii. Dwie osoby zostały lekko ranne. Rumuńskie MSZ z kolei nazwało incydent eskalacją i oświadczyło, że podejmie niezbędne kroki dyplomatyczne. Obecnie wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, mówi generał Gorge Maxim. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, lecz ze skutkami konfliktu toczącego się w sąsiedztwie naszej granicy nie było możliwości podjęcia działań przeciwko temu obiektowi. Nie wiedzieliśmy, czy był to dron uzbrojony w ładunek bojowy, czy służący do zmylenia obrony. Strona rosyjska tego incydentu jeszcze nie skomentowała. Tłum starł się z ochroną i policją. Jedna osoba zatrzymana. Przerwane juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. To po tym, jak tłum napierał na wejście na teren studenckiej imprezy. Starcia ze służbami widać m.in. na nagraniu, które pojawiło się w sieci.
22: Gazem dostałem! Co tu się dzieje?
20: Doszło do czynnej napaści na policjanta, mówi Marzena Szwed z komendy w Gliwicach.
23: Zatrzymana została jedna osoba, jest to mężczyzna lat 17, mieszkaniec Gliwic, który dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
20: Policja nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie wiadomo na razie, czy dzisiejsze koncerty odbędą się zgodnie z planem.
0: SK2 News, Biała Podlaska.
1: I Agata Bogucka. Podczas prac remontowych przy ulicy Siedleckiej w Janowie Podlaskim natrafiono na wyjątkowe znalezisko. W dole odsunięto starą drewnianą studnię oraz fragmenty dawnych naczyń. Mówi Karol Michałowski, burmistrz.
2: Wykonana z drewna to na pewno. No i kiedyś służyła ludziom do wydobywania wody pitnej. Pięknie zachowana.
1: Znaleziska mogą pochodzić z XVI lub XVII wieku. To będzie weekend pełen muzyki. Przed nami dni Białej Podlaskiej. W niedzielę na scenie wystąpią Sławomir i Kajra oraz Kaja. Wstęp wolny.
18: 3 minuty po 9:00, tutaj Radio SK2. Powiedziałabym, jakie mamy święto w kalendarzu, ale dla mnie piątek jest świętem samym w sobie. To zawsze powód, by zrobić coś inaczej. Coś dobrego zjeść, pójść do kina albo po prostu odpocząć na kanapie. Świętujmy zatem muzycznie z najlepszymi polskimi hitami, bo tylko takie wam gramy. Kasia Grodzka, dzień dobry.
24: No to gra.

Gabriel Fleszer. Jego bilet do nieba w Radiu SK 2. Za to Robert Lewandowski biletu na wyjazd z polskiej reprezentacji absolutnie nie potrzebuje. Na wczorajszej konferencji prasowej przed meczami towarzyskimi zapowiedział, że na razie nigdzie się nie wybiera i nie ma konkretnej daty zakończenia kariery w reprezentacji Polski. Przyznał za to, że jego piłkarska przyszłość i to, ile jeszcze da kadrze swojego serducha, zależą od wyboru nowego klubu. Powiem wam tak, brak konkretnej daty emerytury. Super, pięknie. I tak to jest, że w tym kraju i tak nikt z nas nie wierzy w oficjalny wiek emerytalny, więc graj nam, Robert, jak najdłużej. SK

Od zawsze myślałam, że w tytule piosenki, którą już za chwilę zagram wam jako wehikuł czasu, jest zupełnie inne słowo, bo Grażyna Łobaszewska śpiewa, że czas nas uczy pogody. Ja zawsze słyszałam tam, że uczy pokory. I powiem wam, że w sumie obie wersje jak najbardziej pasują, bo to po prostu utwór o dojrzałości i też o tych wszystkich rzeczach, które właśnie z nią się łączą.

0: Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Marisa, to za nami. I to się oczywiście nie zmienia z polską muzyką, a wy możecie na te swoje ulubione kawałki głosować, żeby już dziś po godzinie 18 w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki usłyszeć ten swój ulubiony utwór, przy którym na sk2.pl kliknęliście takiego małego plusika. A co tam piszczy w zestawieniu? O tym już teraz gospodarz Łukasz Zduńczyk.
1: SK 2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
4: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
8: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
7: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
8: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
7: To biegnij po kolejne, póki promocja.
8: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
9: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
10: I po reklamie.

0: piosenka ogniskowa, bo jak soczewka skupia wokół ogniska z gitarą bardzo fajnych ludzi i kojarzy się z przyjemnymi wakacjami gdzieś tam na łonie najpiękniejszej polskiej natury. Zespół Golden Life i oprócz gramy wam tuż przed godziną 10 w Radiu SK 2, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
1: MediaMarkt.
2: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
7: I po reklamie.
8: Dziś w Białej Podlaskiej niebo będzie raczej pochmurne, ale temperatura całkiem przyjemna, bo termometry pokażą 15 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o przewianie. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, a jutro możemy spodziewać się więcej słońca z maksymalną temperaturą sięgającą 20 kresek. Wygląda na to, że pogoda będzie sprzyjać dobremu nastrojowi. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
9: Jest 10 newsy SK2, Anna Łobocka. Ogień nie rozprzestrzenia się. To najnowsze informacje na temat pożaru lasu pod Warszawą po odprawie ministra spraw wewnętrznych ze służbami. Żywioł spalił blisko 300 hektarów lasu. Obecnie służby pracują nad dogaszaniem pogorzeliska. Wspierają ich w tym samoloty, helikoptery i drony. Nie ma zagrożenia dla ludności cywilnej i nie są planowane kolejne ewakuacje, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
10: Udało się pożar ograniczyć już w tej lokalizacji, w której jest obecnie, nie rozprzestrzenia się nam. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej.
9: Wczoraj ze wsi Ołdakowizna ewakuowano 42 osoby. Sporo pociągów ma opóźnienia, to po śmiertelnym wypadku na torach we Wrocławiu. Do tragedii doszło m.in. między stacjami Grabiszyn a Popowice, mówi Marta Pabiańska z PKP PLK.
11: Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami i przejazdami kolejowo-drogowymi. Ruch pociągów jest prowadzony po jednym torze. Część pociągów kursuje zmienioną trasą. Pasażerów prosimy o weryfikowanie swoich planów podróży na portalu pasażera i na stronach przewoźników.
9: Na miejscu pracują służby. Nowelizacja ustawy łańcuchowej przyjęta przez Sejm. Za było 381 posłów. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. Określone są też minimalne warunki trzymania zwierząt w kojcach. Ich powierzchnia musi umożliwić psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Teraz dokument trafi do Senatu, później na biurko prezydenta, który zawetował wcześniejszą ustawę.
0: SK2 News, Biała Podlaska.
12: I Agata Bogucka. Trwa dogaszanie pożaru lasu, który wybuchł wczoraj późnym popołudniem w rezerwacie Liski w gminie Międzyrzec Podlaski, mówi Marek Waszczuk, oficer prasowy Bialskiej Komendy.
13: Działania trwały do późnych godzin nocnych. Na czas nocy teren pożaru objęto dozorem, a dzisiaj od rana wznowiono działania gaśnicze, które polegają na dogaszeniu pojedynczych zarzewi ognia.
12: Z pożarem walczyło 13 zastępów i ponad 50 strażaków.
14: Jak psu kiełbasa, tak ta ustawa się im należała, tak wam powiem. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Na dobre wejście w weekend mam dla was Dawida Podsiadło i Papa Dance. Ich usłyszymy już za chwilę. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry. 10

Tak to jest. Jak człowiek zobaczy uśmiech tej ukochanej osoby, to góry potrafi przenosić. O ile nie będzie latał mu komar koło ucha oczywiście. Wtedy ręce opadają. Sumptuastic i za jeden uśmiech twój. Tak wam gramy w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. No właśnie, wracając do komarów, coraz trudniej będzie nam z nimi walczyć, bo naukowcy właśnie odkryli, że te bzyczące bestie potrafią się uczyć i zaczynają kojarzyć różne zapachy sprayów antykomarowych. No więc będą one na pewno mniej skuteczne. Wychodzi na to, że zamiast jakichś takich bajranckich psikaczy z drogerii, jedyna skuteczna metoda to ta tradycyjna, znana od dawien dawna, czyli taniec z kapciem w ręku. Tego cwaniaczki jeszcze nie rozpracowały. SK

0: To gwiazdy tegorocznego festiwalu w Opolu, Lady Punk i sztuka latania w Radiu SK 2. Panowie z okazji swojego 45-lecia dadzą wielki koncert ostatniego dnia festiwalu, czyli w niedzielę, a my w Opolu też będziemy. O tym, co festiwalowego przygotowaliśmy dla Was w przyszłym tygodniu, usłyszycie już teraz.
1: SK 2. Autopromocja. SK 2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków, sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może Was zabraknąć.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
13: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
12: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
13: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
12: To biegnij po kolejne, póki promocja.
13: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
12: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
14: I po reklamie.

0: Wakacje, czas odpoczynku, ale nie dla niej. Kaśka Sochacka i Madison na antenie Radia SK2. Kaśka Sochacka będzie kontynuowała swoje podróże po Polsce. To w ramach takiej specjalnej trasy po polskich amfiteatrach będzie dawała i muzykę, i radość jej towarzyszącym. Tutaj Radia SK2, zbliża się godzina 11, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram.

0: tych zakupach.
1: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Kaufland.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
11: Przyszła pogoda dla Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie dominować będą gęste chmury, ale temperatura osiągnie przyjemne 17 kresek. Powietrze będzie w normie, a ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, co sprawi, że będzie jeszcze cieplej. Wiatr będzie łagodny, nie przekroczy prędkości 5 km na godzinę. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
12: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ostra reakcja prezydenta Nawrockiego na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego będzie dyskutować o ewentualnym odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Zapowiedział to dziś Karol Nawrocki, odnosząc się do decyzji swojego ukraińskiego odpowiednika w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek specjalnych. O szczegółach Mateusz Chłystun.
13: Jak podkreślił prezydent Nawrocki, decyzja prezydenta Ukrainy będzie napędzać Rosję, której zależy na skłóceniu naszych narodów.
14: Dostarczył najlepszego materiału rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
13: Powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent Karol Nawrocki. Decyzję szefa ukraińskiego państwa potępił też MSZ, wręczając oficjalną notę protestacyjną ambasadorowi Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski tłumaczył z kolei, że podjął takie kroki, by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska i nagrodzić żołnierzy za wzorową obronę Ukrainy.
12: Sejm za ustawą o statusie osoby najbliższej. Teraz los dokumentu leży w rękach prezydenta. Według rządowej koalicji to krok w stronę pomocy osobom żyjącym w nieformalnych związkach, ale według PiSu i Konfederacji to konkurencja dla małżeństwa. I o tym Sejmu Michał Rawa.
15: Tak jest, dzień dobry. Przeciw przyjęciu ustawy głosowali wszyscy politycy opozycji, a także 4 posłów PSL-u, co jednak zupełnie nie wpłynęło na ostateczny wynik.
16: Za 230, przeciw 198 osób wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej, związku i umowie o wspólnym pożyciu.
15: Teraz ustawa trafi do Senatu i potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie tam zostanie zawetowana, bo szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział, że przepisy w obecnym kształcie nie zyskają poparcia. poparcia Karola Nawrockiego. Ich autorzy z Lewicy i PSL-u zapowiadają jednak dalsze rozmowy z prezydentem w tej sprawie.
12: 3 osoby zostały poszkodowane. Na autostradzie A4 w Mysłowicach zderzyły się 3 auta, 2 osobówki i ciężarówka. Trasa w kierunku Krakowa jest zablokowana. Na miejscu ląduje helikopter LPR-u. Policja wyznaczyła objazd drogą 86. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Korek ma kilka kilometrów.
4: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Agata Bogucka. 1 000 000 złotych dofinansowania ze środków unijnych otrzymała gmina Łomaz na utworzenie dziennego domu pomocy, mówi Jerzy Czyżewski, wójt gminy.
18: Obecnie trwa przebudowa 2 budynków znajdujących się przy ulicy Podrzecznej. W tych miejscach była siedziba urzędu gminy.
17: W ramach projektu będą również świadczone usługi opiekuńcze w miejscach zamieszkania osób z terenu gminy Łomazy. Będzie także uruchomiona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. MZK rozpoczęło coroczne mycie przystanków w Białej Podlaskiej. Pasażerowie proszeni są o cierpliwość.
19: Tu Radio SK 2, minęła 11. W tej godzinie odbędziemy podróż muzycznym wehikułem czasu. Opowiem też o pewnej ciekawej propozycji Ministerstwa Zdrowia dla palaczy. A na początek tej godziny muzycznie Anna Jurksztowicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: też.
1: Wielka chwała i szacun dla tego, kto kiedyś skutecznie powiedział: ten papieros będzie moim ostatnim, i tego się trzyma do tej pory. Za nami ostatni Edyta Bartosiewicz w Radiu SKA2. No bo wiadomo, jak to jest z tym rzucaniem palenia. Jest to szalenie ciężka rzecz, ale też i wychodzi na zdrowie. A Ministerstwo Zdrowia szykuje nowy program, w ramach którego osoby palące ponad 20 lat będą mogły totalnie za darmo i bez skierowania zrobić sobie tomografię płuc, żeby sprawdzić, czy tam wszystko gra. No i chodzi oczywiście o to, żeby wykryć jak najszybciej, jeśli coś nie gra. No i ogólnie myślę, że to się palaczom naprawdę opłaca. Jeśli ktoś od 20 lat puszcza z dymem równowartość dobrego samochodu, no to przynajmniej swój przegląd techniczny będzie miał w gratisie.
2: SK2.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: czasu.
1: W tym wehikule czasu będzie trochę matematyki, bo przed nami wielki hit od zespołu 2 plus 1, zresztą bardzo, bardzo często coverowany przez różnych artystów, i zespół Sixteen, i Robert Janowski, a nawet Jania Rusowicz nagrała swoją wersję, a mówimy oczywiście o Iść w stronę słońca.

0: Co było, to było. Nie ma co drążyć, jak wiadomo. O tym Kasia Sienkiewicz przekonuje w swoim solowym singlu. Były momenty. Tak wam gramy w Radiu SK 2. U nas tylko najlepsze polskie hity. Jeszcze przed południem Kasię usłyszymy też w duecie ze swoim bratem, bo przed nami Kwiat Jabłoni, Messiah i Robert Gawliński.
1: SK 2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka Radia SK 2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK 2 singiel w Tommy Graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
3: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
17: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
16: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
17: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
16: To biegnij po kolejne, póki promocja.
17: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
16: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
17: I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: To nie ja i diwa polskiej sceny muzycznej, co też mówię, z pozytywnym przekazem. Żadna to uszczypliwość z mojej strony. Pani Edyta Górniak swoim talentem i osiągnięciami jak najbardziej się broni. A kto wyjdzie obronną ręką ze starcia Świątek Linet na French Open, przekonamy się już niebawem. Dziewczyny po godzinie 12 powinny pojawić się na korcie. Tutaj Radio SK2, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może Was zabraknąć.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
14: I po reklamie.
15: Dziś po południu w Białej Podlaskiej niebo zasnują ciemne chmury, ale temperatury będą przyjemne, sięgając 17 kresek. Powietrze czyste, ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Wieczorem termometry pokażą 18 stopni. W sobotę czeka nas niemal bezchmurne niebo, a temperatura wzrośnie do 20 kresek. W niedzielę możliwe przelotne opady, a temperatura spadnie do 18 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
16: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Premier apeluje o uspokojenie nastrojów do prezydentów Polski i Ukrainy, a jednocześnie mówi o niepokojącej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz szefa rządu do ostrego zgrzytu między Warszawą a Kijowem. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, dlatego że nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
17: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę.
16: Premier dodał, że decyzja prezydenta Zełenskiego narusza naszą wrażliwość historyczną.
17: Nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji.
16: Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że ta decyzja ukraińskiego prezydenta to tlen dla rosyjskiej propagandy. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach o referendach odwoławczych mówi się coraz głośniej. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzczyk.
1: Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
14: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
1: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
18: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby i robić to pod szyldem opozycyjnym.
1: Marcin Stępniewski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
19: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
1: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
16: Czas na polski pojedynek w Paryżu. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Zdecydowaną faworytką Iga Świątek.
20: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłaby gigantyczną sensacją.
16: Ocenia Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu. Dodajmy, to już ósmy polski pojedynek singlowy w historii tenisowych wielkich szlemów.
7: SK2 News Biała Podlaska. I Agata Bogucka. Gmina Biała Podlaska podpisała umowę na rewitalizację parku przy dworku w Wilczynie, w którym znajduje się Gminne Centrum Kultury, mówi wójt Konrad Gąsierowski.
21: W połączeniu z odnowionym już dworkiem obiekt będzie robił piorunujące wrażenie, obiekt przyjazny dla naszych mieszkańców.
7: Wartość inwestycji to ponad 1 600 000 zł, z czego 85% to dofinansowanie unijne. Przed nami drugi dzień juwenaliów Akademii Bialskiej. Dzisiaj na scenie wystąpią Plan B, Bracia Figo Fagot i Gwiazda Wieczoru. Denzel.
0: Minęła 12:00. Możecie już powoli gdzieś tam w pracy odpalać sobie zakładkę z wynikami na żywo French Open, bo niebawem rozpocznie się mecz Igi Świątek z Magdą Linet, a my gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Muzycznie na początek. Ania Wyszkoni, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Ależ to był hit szkolnych korytarzy. Paula od dziś. Takie polskie hity wczesnych lat 2000. Gramy wam w Radiu SK A2. A on nie od dziś zawodowo gra ludziom na nerwach. No Self kręca w Radiu SK A2.
1: No self kręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Danuta Bezgluta po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Alicji z wylotu na pierwszego na Turcję? To pani?
2: Tak.
3: Biuro
2: tak.
3: Podróży po tej stronie. Proszę pani, tylko jedną informację pani przekażę, bo tutaj przepisy się zmieniły. Jeśli chodzi o te tureckie dywany oraz, proszę pani, o hotel, to przepisy zakazują trzepania na zewnątrz. Stąd muszę panią poinformować, że w przypadku alergii lub astmy trzeba wziąć więcej, proszę pani, leków, bo dywany mogą być szczepane, proszę pani, przez obsługę hotelową wewnątrz.
2: To od razu myślami się żeśmy w takim razie wybrali, bo my chcemy z mężem parking zamawiać pod lotniskiem.
3: A, tak.
2: Czy są już wiadome dokładne godziny wylotu?
3: Proszę pani, momencik, ja tylko spojrzę, czy koleżanka ma, bo ja obsługuję hotele, nie godziny. Oj nie, musi pani jeszcze poczekać, ona będzie po południu dzwonić, bo będzie miała. Ja tylko, proszę pani, tutaj jakby rozwiązuję sytuację z tymi dywanami, ponieważ to może być właśnie...
2: Syn ma na roztocza, no to po prostu się weźmiemy więcej leków na alergię.
3: A, dobrze, tylko też uprzedzam, żebyście państwo też mieli na uwadze, że jeżeli coś będzie zakurzone, to to jest efekt tego trzepania dywanu wewnątrz.
2: Ale czyli to po prostu co codziennie będzie ktoś przychodził trzepać dywan?
3: Obsługa hotelowa.
2: Można po prostu napisać, że nie chcę, żeby mi trzepali.
3: I państwo tak czy siak co drugi dzień, według regulaminu, muszą wejść posprzątać i przy okazji sprawdzić barek. To wtedy, proszę pani, i posprzątają i potrzebują dywany. Zazwyczaj trzepali na balkonach, to nie było problemu, ale przepisy się zmieniły i teraz w środku trzepią.
2: Ale co mamy rezygnować z wakacji?
3: Nie. Czy mam państwu szykować, proszę pani, folię, żebyście sobie folię wzięli, to co nie chcecie, żeby było zakurzone?
2: No jeżeli jest taka możliwość, to okej. Okay.
3: Dobrze. W tym ścieraniu kurzy po dywanach, proszę pani, to zajmie się tym Kamil.
4: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Super. Świetnie.
1: Losel wkręca.

0: Za nami w Radiu SK 2, za to spora biało-czerwona armia kibicuje naszym tenisistkom na kortach w Paryżu w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek gra z Magdą Linet. W pierwszym secie panie naprawdę idą punkt za punkt. Mamy 4-3 dla Magdy Linet. W tym momencie bardzo, ale to bardzo wyrównany pojedynek. Bardzo mocno też kibicujemy. Tutaj Radio SK 2 gramy wam najlepsze polskie hity. Za chwilę Baranowski na naszej antenie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Strzela koń na biegunach.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
10: Blik. Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
15: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
16: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
17: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
16: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
17: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
16: To biegnij po kolejne, póki promocja.
17: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
16: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
19: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą? Och!
20: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Ja mam nadzieję, że poznańska publiczność teraz śpiewała przy tym kawałku o Oceanach. Chodzi oczywiście o Miłość Ślepa Jest, bo wieczorem bezbłędnie trzeba wyśpiewać wtedy, kiedy Sanach poprosi, żeby śpiewać ze sceny. Dziś kolejny koncert ze sceny nowej trasy artystki. Sanach zagra wieczorem właśnie w Poznaniu. Na pewno będzie to wielkie, bajkowe show. Tu Radio SK2, przed nami newsy punktualnie o 13.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
10: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas pełne zachmurzenie, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo termometry pokażą 18 kresek. Wiatr powieje z północnego zachodu, ale będzie raczej słaby, więc nie ma co się martwić o przewianie. Ciśnienie stabilne, nie przewiduje się większych zmian, dlatego nie powinno być niespodzianek. Wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 18 stopni, co sprawi, że wieczór będzie całkiem łagodny. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
17: Jest 13, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Zadecydują najbliższe godziny. Tak służby mówią o ogromnym pożarze lasu pod Warszawą. Polowe Centrum Kryzysowe w Międzylesiu, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem, odwiedził premier Donald Tusk. Szef rządu podał, że z propozycją pomocy zwróciły się władze sąsiednich państw.
18: Otrzymałem też zgłoszenia od naszych sąsiadów. Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będzie będziemy mobilizować.
17: Opanowanie pożaru zależy od wiatru, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
14: Czekamy na te 4 najbliższe godziny, bo tak jak powiedział pan premier, to wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
17: Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu. Tragiczny wypadek pod Kaliszem. Zginął 19-letni kierowca, który uderzył samochodem w drzewo w miejscowości Zbiersk-Kolonia. Na miejscu 4 strażackie zastępy.
15: Doszło do zderzenia pojazdu osobowego z drzewem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba.
17: Relacjonuje rzecznik kalijskich strażaków Jakub Pietrzak. Przyczynę wypadku ustala policja. Zostajemy przy informacjach z dróg. Autostrada A4 w Mysłowicach jest już odblokowana, ale ruch w kierunku Krakowa nadal utrudniony. Przypomnę, rano doszło tam do wypadku z udziałem 2 pojazdów osobowych i ciężarówki. Ranne zostały 3 osoby. Na miejscu wciąż pracują służby. Do poniedziałku ceny paliw jeszcze niższe niż dziś. Litry benzyny 95 od jutra ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, benzyny 98 6 zł i 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 34 grosze. To spadek o kolejno 11, 10 i 4 grosze względem maksymalnych cen paliw w piątek.
5: SK2 News Biała Podlaska.
19: I Agata Bogucka. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce oficjalnie już na swoim. Udało się wykupić budynek przy ulicy Akademickiej w Białej Podlaskiej, w którym funkcjonują od kilku lat, mówi Katarzyna Piasecka, członkini stowarzyszenia.
20: Udało nam się pozyskać i środki, i kupić lighthouse, i też spłacić we właściwym czasie, co nas naprawdę bardzo, bardzo cieszy.
19: Kwota transakcji pozostaje tajemnicą handlową. To będzie weekend pełen muzyki. Przed nami Dni Białej Podlaskiej. W niedzielę na scenie wystąpi Kaja. Wstęp wolny.
21: 2:30 po 13:00. Dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. Powiedzcie, jak wam się żyje z waszymi sąsiadami? Jacy są wasi sąsiedzi? Czy może tylko na dzień dobry, czy może nawet tego nie ma? Czy może jak już sobie powiecie dzień dobry, albo udacie się na wspólne sprzątanie garażu, to... I tu postawmy 3 kropki. U mnie ostatnio remont, więc wiem, że moi sąsiedzi bardzo cierpliwi, za co serdecznie dziękuję. Gramy najlepsze polskie hity, BRO na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Rafał Adamczak, dzień dobry.
5: 10 hitów.
22: 10 najlepszych polskich hitów.

Mister Zup i mój jest ten kawałek podłogi w Radiu SK 2 w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. A propos kawałka podłogi, to podobno okej, dzisiaj dzień sąsiada, fajnie mieć sąsiada, dobrego sąsiada albo fajną sąsiadkę, ale stawianie zdecydowanych granic, czyli nie wchodzenie w tak zwane ploty, to poprawia relacje. Tak mówią naukowcy, że serio, jak stawiamy granice, to podobno nasze stosunki sąsiedzkie są wtedy dużo, dużo lepsze. Aczkolwiek bardzo proszę, niech przyzna się ten, kto nigdy z sąsiadem bądź sąsiadką sobie jakichś tam krótkich ploteczek nie ucinał, prawda? 16 po pierwszej na zegarkach. A, jeszcze 16 po pierwszej na zegarkach. Jeszcze jedna ważna kwestia mi się przypomniała odnośnie sąsiedzkich stosunków i to z polskiego podwórka. Podobno, i to zostało zbadane, najczęściej pożyczaną rzeczą od sąsiadów przez lata był cukier, ale ostatnie lata to zmieniły i teraz zdecydowanie częściej prosimy o hasło do Wi-Fi albo o odebranie paczki bądź po prostu otwarcie drzwi kurierowi. No skąd my to znamy? Pięknie płyniesz już teraz w Radiu SK2, a za chwileczkę to Dawid Podsiadło, a za chwileczkę Doda i Pamiętnik.

0: Ależ to jest energia. Kamil Bednarek wybiera się tam, gdzie i my się wybieramy w przyszłym tygodniu, czyli na festiwal piosenki polskiej do Opola. Tam się z Kamilem spotkamy na pewno. Kamil Bednarek i Staff Euforia w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: A teraz będzie takie wspomnienie trochę z humorem. Piosenka King Bruce Lee Karate Mistrz od Franka Kimono i to jest jeden z najbardziej kultowych i najbardziej jednocześnie absurdalnie zabawnych hitów z lat 80. w naszym kraju. No właśnie, Franek Kimono, fikcyjna postać stworzona przez aktora Piotra Franczewskiego. Franek był parodią tak naprawdę mody ówczesnej na karate, na disco, na amerykański styl życia, który w czasach PRL-u wydawał się czymś totalnie egzotycznym w Polsce. Piosenka wyszła w 83 roku, błyskawicznie stała się wielkim hitem. Refren znała cała Polska, tekst o mistrzu karate, specjalnie troszeczkę przerysowany, taki wiecie, pełen humoru. Co ciekawe, wielu ludzi na początku nie wiedziało, że to jest żart i traktowało Franka Kimono absolutnie całkiem serio. Niektórzy nawet pytali, czy naprawdę jest mistrzem sztuk walki. Muzykę do tego numeru skomponował Andrzej Korzyński, ten sam kompozytor, który tworzył muzykę do filmów, seriali. Całość była stylizowana trochę na disco, trochę na rap, trochę na klimat rodem z VHS-ów, co sobie za chwileczkę też przypomnimy. A najlepsze jest to, że w czasach PRL-u płyta Franka Kimono sprzedała się w ogromnym nakładzie, mimo że była właściwie jedną wielką satyrą i do dzisiaj King Bruce Lee Karate Mistrz regularnie wraca na imprezach, bo ten numer stał się symbolem szalonej, kolorowej strony lat 80. w Polsce. Niedawno nawet wyszła reedycja tej płyty. My ją wam rozdawaliśmy w Radiu SK 2. Więc no co, moi drodzy, nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Pora odpalić wspomnienia, pora zrobić głośniej. I pora z tym pierwszym raperem z Polski, jak też określany był Franek Kimono, teraz być może trochę pośpiewa.

0: Wszystko jedno, wszystko źle, to Lorna, finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, ale spokojnie, to tylko piosenka, jeżeli ten tytuł miałby jakoś tak dla was brzmieć złowrogo. Słuchajcie, ale tak naprawdę oprócz tego, że dzisiaj mamy piąteczek i za chwilę startuje weekend, to jeszcze trzeba, bo widać na horyzoncie i trzeba się na tym skupić, mówię o dobrych rzeczach, które w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu albo mamy, znaczy na pewno mamy krótszy tydzień w pracy i w szkole, albo dużo krótszy, jeżeli jeszcze piątek, 5 czerwca u was jest dniem wolny. Czyli w przyszłym tygodniu pracujemy mniej, odpoczywamy więcej. No i jak wam też wspominałem, my, SK2, jedziemy do Opola na 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Będziemy stamtąd dla was nadawać specjalny program. To 5 czerwca dokładnie będziemy gościć w naszym specjalnym eskowo-dwójkowym studiu opolskim Gwiazd. Będziemy gościć was, mam nadzieję, naszych słuchaczy. Będziemy wspólnie się cieszyć, przeżywać cały festiwal i mam też nadzieję, że jeżeli wy w Opolu osobiście nie będziecie, to będziecie oczywiście czuć atmosferę tego festiwalu, słuchając Eski 2. Za chwilę muzycznie u nas piątkowo Kasia Kowalska i Pieprz i Sól.
1: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Z aplikacją Schab Wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend.
1: Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
18: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
19: Zaprawy?
18: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
19: No, dobrej jakości.
18: A jaka?
19: No, niedroga.
18: I dokąd po nią pojedziemy?
19: Do Bricomana.
20: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl. To się opłaca.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z pięcioletnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
25: I po reklamie. Najlepsze to...

0: to Rezerwat i Zaopiekuj się mną w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity punktualnie o 14:00, najświeższe newsy, potem zaraz będziemy grać kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale też po 14:00 skąd to się wzięło i dzisiaj w tym cyklu powiem wam, skąd się wzięły samoloty pasażerskie. Dzisiaj latamy wszędzie, dzisiaj to jest takie normalne, takie powszechne, takie dostępne, a nie zawsze tak było. Kiedyś to wszystko musiało się zacząć.
1: Reklama.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: W Białej Podlaskiej popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 18 kresek, choć niebo zasnują ciemne chmury. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie w normie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 19 stopni. Weekend zapowiada się różnorodnie. W sobotę będzie słonecznie, z temperaturą do 20 kresek, a w niedzielę możliwe przelotne opady z maksymalną temperaturą do 18 stopni. Jeśli prognozy się zmienią, poinformujemy Was za godzinę.
18: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Emocjonujący polski mecz na paryskich kortach. Iga Świątek wygrała w trzeciej rundzie French Open. Tenisistka z Raszyna wygrała z Magdą Linet 6-4 i 6-4. W 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kostiuk. Dodajmy, Iga Świątek wygrała French Open już 4 razy. Lepiej, gdyby prezydent wziął za telefon i zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz wicepremiera, szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza do ostrego zgrzytu na linii Warszawa-Kijów. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego, dlatego że nadał on jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Trudno budować relacje przy tak nieodpowiedzialnej decyzji Kijowa, ocenia wicepremier Kosiniak-Kamysz.
19: To jest nie do przyjęcia. Jest ciosem wymierzonym w nadzieję na zastępienie się, zabliźnienie się ran.
18: Mówi szef MON, podkreśla jednak, że polsko-ukraińskich relacji nie buduje też propozycja prezydenta.
19: Ja uważam, że lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobrosąsiedzkich stosunków i jest bolesna.
18: A w sprawie odebrania orderu Orła Białego kapituła odznaczenia zbierze się 8 czerwca. Przypomnijmy, członkowie UPA byli odpowiedzialni za rzeź wołyńską. W Bieszczadach zakończył się pierwszy etap akcji odławiania i obrożowania niedźwiedzi. To reakcja m.in. po tragedii w Płonnej, gdzie drapieżnik zabił kobietę. W tydzień na terenie gminy Baligród i Solina udało się złapać 8 niedźwiedzi. 7 z nich otrzymało specjalną obrożę telemetryczną, 1 otrzymał chip. Teraz pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska będą monitorować przemieszczanie się niedźwiedzi.
16: SK2 News, Biała Podlaska.
8: i Agata Bogucka. 18-latek oraz jego 16-letni kompan odpowiedzą za krótkotrwałe użycie samochodu. Młodzi mężczyźni połasili się na dostawczego Nissana. Widząc, że jedzie za nimi świadek, porzucili samochód. 18-latek usłyszał już zarzuty. Młodzieniec znany jest bielskim mundurowym, gdyż w połowie tego miesiąca usłyszał już zarzut kradzieży innego pojazdu. O losie drugiego nastolatka zadecyduje sąd. Miasto zaprasza na obchody Bielskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Spotykamy się w piątek 12 czerwca w Bielskim Amfiteatrze. Start o godzinie 10.
18: 2 minuty po godzinie 14. Mamy dla was kolejną dziesiątkę najlepszych polskich hitów. Wiadomo, jeden po drugim. Zaczyna Sylwia Wiśniewska numerem 12 łez, potem Ryszard Rynkowski będzie Michał Szczygieł. Będzie tegoroczny hymnem męskiego grania. A skąd to się wzięło w tej godzinie? Ja wam opowiem, skąd się wzięły samoloty pasażerskie. Niby używamy, korzystamy, latamy na wakacje, a nikt się nie zastanowi, skąd się to wzięło i co było na początku. No, to od dzisiaj będziecie wiedzieć. Nie dziękujcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
16: No to gram.

0: zasięgu twego wzroku to Goja w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. A lubicie czasami swój wzrok podnieść do góry i popatrzeć sobie na samoloty? Jeżeli tak, to posłuchajcie teraz, bo skąd to się wzięło, ja wam opowiem, skąd się wzięły samoloty pasażerskie.
1: Skąd to się wzięło?
0: A ta historia zaczęła się tuż po tym, jak ludzie w ogóle nauczyli się latać. 1903 rok dokładnie. Wtedy bracia Wright wykonali pierwszy udany lot samolotem, ale nikt jeszcze nie myślał o wakacjach all inclusive. Początkowo samoloty służyły głównie wojsku i do przewozu poczty, a pierwszą regularną linię pasażerską uruchomiono w 1914 roku w Stanach. Lot trwał około 20 minut. Na pokładzie mieścił się tylko jeden pasażer. Bilet kosztował równowartości dzisiejszych kilkuset złotych, więc było to raczej luksus doświadczenie niż taniej City Break. Prawdziwy boom przyszedł po II wojnie światowej. Technologie wojskowe zaczęto wykorzystywać cywilnie, a na niebie pojawiły się większe, szybsze maszyny, jak chociażby legendarny Jumbo Jet, czyli Boeing 747. Ten model totalnie zrewolucjonizował podróże, mógł zabierać setki pasażerów na raz, a sprawił też, że latanie stało się dostępne dla zwykłych ludzi, nie tylko dla bogaczy. W Polsce jednym z symboli lotnictwa pasażerskiego był radziecki samolot Il-62, używany przez polskie linie lotnicze LOT. W latach 70. był nazywany powietrzną limuzyną PRL-u, bo dla wielu Polaków sam lot samolotem był wtedy wydarzeniem życia. Co ciekawe, podczas pierwszych rejsów pasażerowie dostawali na pokładzie prawdziwe obiady, podawane na porcelanie, a stewardesy i stewardzi byli traktowani niemal jak gwiazdy. No to ja wam w takim razie w weekend życzę wysokich lotów, niezależnie od tego, w jak dosłownym tego słowa znaczeniu do tego podejdziecie i do interpretacji tego określenia. Lady Punk, kryzysowa narzeczona muzycznie już teraz.
1: Skąd to się wzięło?

0: Ale to jest numer, co? Aż się łezka wokół kręci, bo pewnie u niektórych obudziły się jakieś konkretne wspomnienia. Ja się wcale nie dziwię. Warius Manx i Ruchome Piaski, to jest Teska 2. Tak zamykamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz Lambery i Ostatni Most. 15 będzie za 21 minut. Słuchajcie, co będzie w poniedziałek? No oprócz tego, że znowu do pracy i znowu do szkoły. Chociaż w tej szkole to powinno być trochę lżej, dlatego że w poniedziałek będzie Dzień Dziecka. A ten Dzień Dziecka z nami ze Skąd 2 zaczyna się trochę wcześniej, może już dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli pamiętacie Toy Story ze swojego dzieciństwa, z czasów tak zwanych za dzieciaka, a teraz sami jesteście rodzicami, to koniecznie pokażcie dzieciom niesamowity świat zabawek z Toy Story i pokażcie SK Toy Story Radio, które już czeka na was w aplikacji naszej eskowej i na sk.pl. Oczywiście do tego świata zabawek możecie zajrzeć, ależ tam cudowna muzyka czeka z bajek i filmów Disneya, do tego oczywiście my jeszcze prezenterzy Radia SK i Radia SK 2 wcielające się w postacie zabawek. Mieliśmy przy tym niesamowitą zabawę, przygotowując to wszystko dla was, więc teraz możecie posłuchać wy i wasze pociechy. SK Toy Story Radio, to wszystko w aplikacji eskowej, no i na sk.pl, więc tam śmiało i na sk2.pl możecie śmiało zaglądać. To co? To umówieni, że spotykamy się w pokoju pełnym zabawek?
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto Polski.

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może Was zabraknąć.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
10: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
9: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
10: To płyn do płukania Blaublitz, a cena Cię zaskoczy.
9: To biegnij po kolejne, póki promocja.
10: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
11: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: robisz napad. Mrozu i napad. Mam nadzieję, że weekend za chwilę zrobi napad na wasze nastroje. Jeżeli są złe, to je podreperuje. Jeżeli są dobre, to je utrzyma aż do końca niedzieli. Tego wam życzę. To jest Karwa, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku.
1: Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
18: I po reklamie.
19: W Białej Podlaskiej po południu spodziewamy się pełnego zachmurzenia, ale temperatura będzie przyjemna, bo termometry pokażą 19 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o zbyt chłodne podmuchy. Ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jakość powietrza w normie, więc można spokojnie oddychać. Jutro zapowiada się słonecznie, z maksymalną temperaturą do 20 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
20: Jest 15. Newseski 2. Jakub Konieczkowicz. Z ostatniej chwili pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegowstwa. Informację przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zatrzymany trafił do tymczasowego aresztu. To obywatel Polski. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Ogień w miejscowości Międzyleś pod Warszawą objął blisko 300 hektarów lasu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Na miejscu cały czas pracuje Polowe Centrum Kryzysowe. które odwiedzili dziś premier i szef MSWiA. Ze szczegółami nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy sytuacja jest już opanowana?
1: Sytuacja jest lepsza, ale wszystko zależy od wiatru. Kluczowe będą najbliższe godziny, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
21: Czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana?
1: Na miejscu pracuje prawie 800 strażaków, 400 policjantów, a także WOT i Lasy Państwowe. Walczących z ogniem wspiera lokalna społeczność.
22: Wzmacniamy ich posiłkami. Panie gotują teraz ciepłe posiłki.
23: Zajmujemy się logistyką, cateringiem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali.
1: Mówili Kinga Sosińska, burmistrz Stanisławowa i starosta miński Remigiusz Górniak. Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu.
20: Łódź przejmują najwięksi influencerzy, social media i sztuczna inteligencja. Już dziś w EC1 startuje festiwal Sea Bloggers 2026. Przez 3 dni do Łodzi przyjedzie około 2,5 tysiąca uczestników z całego kraju. Dziś między innymi bieg ulicami Łodzi.
24: Zaczynamy o godzinie 16.30 od biegu z Moran Club. Będzie bieg ulicami miasta, będzie można troszeczkę poznać bliżej Łódź. Startujemy z EC1.
20: Mówi Kamila Krus z Sea Bloggers. W programie również panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Wstęp na piątkowe wydarzenia jest bezpłatny, impreza potrwa też w sobotę i niedzielę.
25: SK2 News, Biała Podlaska. I Agata Bogucka. Od godzin porannych na drogach powiatu bialskiego policjanci prowadzą akcję Prędkość. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na zachowanie kierowców, które mogą przyczynić się do zdarzeń drogowych, w tym przekraczanie prędkości. Będzie rewitalizacja parku przy dworku w Wilczynie. Gmina Biała Podlaska podpisała umowę, mówi Konrad Gąsiorowski, wójt.
26: Powstaną nowe, utwardzone alejki szutrowe z kostki granitowej, nowe parkingi, nowa infrastruktura, ławki.
25: Termin wykonania zadania to pół roku.
0: Jeżeli wy do 16 w pracy, to jeszcze niecała godzina wam została. Jak do 17, to niecałe dwie. Bo to 2,5 minuty po 15 na zegarkach w tym momencie. Kolejne najlepsze polskie hity już mam przygotowane i gramy. Taka nagroda muzyczna dla nas. Niech ten tytuł będzie właśnie dla ciebie i dla ciebie. Górą ty! Golec, orkiestra, BDS i Grom. I tak zaczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

17 po 3 to jest K2, u nas najlepsze polskie hity ONI, drzwi, za chwileczkę Ignacy, czekam na znak, a jako że piąteczek, jako że weekend już na otwarciu, to przydałaby się jakaś pozytywna, optymistyczna informacja, prawda? No to od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, czyli jest taniej, jest spadek. 98 6,63, olej napędowy 6,34. W stosunku do piątkowych cen, tych dzisiejszych, ceny spadają. To jest dobra tendencja i mam nadzieję, że kierowcy się cieszą i mam nadzieję, że weekendowe wojaże mogą być śmiało planowane.

0: Demono, Kamień i Aksamit. To jest TSK2, u nas najlepsze polskie hity w piąteczek. Jesteśmy tak rozkołysani, zaraz Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Będzie też duet Kuba i Kuba, będzie też perfekt. A teraz jako, że 29 minut brakuje tylko do godziny 16, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Tragiczne odkrycie w Suchej koło Strzelec Opolskich. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli dwa ciała, to 90-letnia kobieta i 50-letni mężczyzna. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury. To jedno z największych przejęć narkotyków w zachodniopomorskiem. Policjanci z Koszalina zatrzymali 26-latka podejrzanego o posiadanie i handel narkotykami, środkami odurzającymi. W akcji zabezpieczono blisko 40 kg mefedronu. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Zatrzymany trafił do aresztu, grozi mu do 12 lat więzienia. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Perfekt. Z pięknych czasów z Grzegorzem Markowskim na wokalu. Raz po raz straszą nas, tak wam gramy w SC2. A, nawet się trochę zrymowało. Może to mogłaby być kolejna zwrotka tego numeru. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Za chwilę Małgorzata Ostrowska, a 16 za 18 minut.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
1: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
16: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
1: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
16: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
1: To biegnij po kolejne, póki promocja.
16: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
1: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
2: I po reklamie.

0: Ja wam to mówię, ja wam taką myśl wysyłam muzyczną razem z zespołem T-Love, I Love You. To SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz 16 w piątek, 29 maja. O 16 będą newsy, potem będzie Monika Brodka, będzie Lady Punk, będzie Sarah James i będzie Jarząbek. Jarząbek nie muzycznie, ale wiadomo, że z kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
8: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
9: W drugiej alejce po prawej.
8: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Bricomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
9: A, to prawda.
8: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
9: No jasne.
10: No jasne, że w Bricomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Bricomana. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: W Białej Podlaskiej po południu niebo zasnują ciemne chmury, ale temperatura utrzyma się na przyjemnym poziomie 19 kresek. Wiatr będzie delikatny, a jakość powietrza w normie, więc nie ma powodów do obaw. Jutro szykuje się piękny dzień z maksymalną temperaturą do 20 stopni i mnóstwem słońca. W niedzielę za to spodziewajcie się przelotnych opadów, a temperatura osiągnie 18 kresek. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
0: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Pracownik polskiej grupy zbrojeniowej w rękach polskich służb został zatrzymany pod zarzutem szpiegowstwa na rzecz obcego państwa. Te informacje przekazał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a my łączymy się z naszym reporterem, który zna szczegóły, Bartosz Łojewski na linii. Bartku, co wiemy na teraz?
19: Z informacji przekazanych przez szefa MON wynika, że do zatrzymania doszło 27 maja. W rękach służb Polak, pracownik polskiej grupy zbrojeniowej, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Na razie nie wiadomo jednak, o który konkretnie zakład PGZ chodzi. Sąd okręgowy w Poznaniu zdecydował już o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego. Za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.
0: Są nowe informacje od śledczych w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura ma już opinię po badaniach toksykologicznych 57-latka.
20: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków, ani innych.
1: innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Przypomnę, poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Po krakowskim referendum inicjatorzy znów odbierają dziesiątki wiadomości od mieszkańców. W ubiegłym roku stowarzyszenie SOS Wrocław dwukrotnie próbowało zebrać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Jacka Sutryka. Powodów do dymisji tylko przybyło, mówi radny Piotr Uchle.
17: Dostajemy bardzo wiele zapytań o to, czy Wrocław będzie jednym z tych miast, który pójdzie śladem Krakowa. Żadne z przyczyn, które stały za dwiema poprzednimi próbami odwołania Jacka Sutryka razem z otoczeniem, nie ustały, przeciwnie, przyszły dodatkowe nowe.
0: Jak zaznacza, ewentualne trzecie podejście wymaga jednak perfekcyjnego przygotowania. Przeciwnicy prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka zarzucają mu m.in. niespełnianie obietnic wyborczych.
20: SK2 News, Biała Podlaska.
21: I Agata Bogucka. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Białej Podlaskiej rozbili grupę przestępczą. Przez 2 lata jej członkowie przemycili z Białorusi prawie 900 tysięcy paczek papierosów o wartości ponad 14 milionów. Zatrzymano 7 osób.
22: Wszyscy usłyszeli zarzuty kierowania i działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przemytu wyrobów tytoniowych.
21: Mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 5 osób trafiło do aresztu. Przed nami dni Białej Podlaskiej. Jutro w amfiteatrze wystąpią gwiazdy młodego pokolenia Jonatan oraz Myszkowski. Start o 20.
23: Monika Brodka. Na początek tej godziny muzycznie. Podoba się taki plan? Mam nadzieję, że teraz słyszę. Tak, podoba się tam po drugiej stronie radia odbiornika. Słyszę? Słyszę? No, to dobrze. Lady Punk. Podoba się taki plan? No to już za chwilę tacy sami. Jarząbek też będzie oczywiście z kolejną prawdą swoją. Jarząbkową, piątkową. A ja to wszystko zbiorę w całość, bo zagram. Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Końcówka miesiąca, u niektórych to dzień wypłaty, czyli dzień bardzo przyjemny, a biorąc pod uwagę, że w dodatku piąteczek lepiej być nie może, prawda? Sarah James za nami, a przed nami chciałem powiedzieć James, ale nie James, a już na pewno nie Bond, tylko nasz, Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Czekolada i zdrowie to jest połączenie, które zawsze brzmi podejrzanie dobrze i właśnie dlatego naukowcy z King's College London postanowili sprawdzić, czy w tej słodkiej przyjemności nie kryje się coś więcej niż poprawa humoru. Wzięli pod lupę teobromina, czyli związek obecny głównie w gorzkiej czekoladzie i sprawdzili, jak ma się ona do tempa starzenia się organizmu. W badaniu przeanalizowano dane ponad 1500 osób z Europy i wyszło, że osoby z wyższym poziomem teobrominy we krwi miały nieco młodszy wiek biologiczny mierzony zmianami w DNA i długością telomerów. Brzmi obiecująco, ale spokojnie, naukowcy od razu studzą emocje. To nie jest zielone światło na tabliczkę czekolady dziennie i życie wieczne. Teobromina może wspierać układ krążenia i delikatnie pobudzać i być może wpływać na procesy związane ze starzeniem komórek, ale to dopiero początek badań, a zależność nie oznacza jeszcze przyczyny, czyli czekolada nie jest jeszcze eliksirem młodości. Choć przyznajmy, jeśli starzenie ma mieć smak czekolady, nawet tej gorzkiej, to chyba wszyscy możemy się z tym pogodzić.

0: Kasia Kowalska, Spowiedź w Radiu SK2. To najlepsze polskie hity, zaraz Mrozy i Witam Bambino. Będzie Phil, będzie Natalia Kukulska, ale już mamy na zegarach 16.30. Zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na drodze krajowej nr 2 w miejscowości Styżyniec. To niedaleko Białej Podlaskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Na miejscu wypadku pracują służby, trasa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Wjechał elektryczną hulajnogą na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. Był pod wpływem narkotyków. 26-latka z powiatu Kluczborskiego zatrzymała policja. Nie był w stanie wyjaśnić swojego zachowania. Przy sobie miał narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. Ogromne kwiaty, owady i pluszowe zwierzęta zdobiły głowy seniorów. Ulicami Bydgoszczy przeszedł dziś marsz kapeluszowy.
2: To miał być motyl. Nie wiem, czy jest motyl. Dziewczyny, piękne kwiaty.
3: Gigantyczny motyl. Widać z daleka.
2: Widać, bardzo mi miło.
4: To jest nasza inwencja kwiatów. Musimy celebrować każdy dzień, jakby był naszym ostatnim, po prostu.
1: A marsz to ważna część senioriady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Były też tańce i wspólne śpiewanie.

0: Piosenka światłoczuła od Natalii Kokulskiej. Taki klasyk w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. My też jesteśmy światłoczuli, więc chcielibyśmy oczywiście więcej słońca, więcej słońca, więcej słońca. Nie wiem, jak będzie ze słońcem w ten weekend, ale podobno kolejny ma być piękny pod tym względem. No i trzymamy synoptyków oczywiście za słowo, żeby to się na terenie całego kraju spełniło. Dawid Kwiatkowski, Café de Paris, już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi. No, wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
5: MediaMarkt.
6: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
14: Zaprawy?
13: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
14: No, dobrej jakości.
13: I jaka?
14: No, niedroga.
13: I dokąd po nią pojedziemy?
14: Do Bricomana.
15: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
19: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
20: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
19: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
20: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
19: To biegnij po kolejne, póki promocja.
20: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
19: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
21: To będzie ostatnia reklama.
5: burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
17: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i trofea w SC2. Już za chwilę 17, po 17 Łukasz Duńczyk i po 18 kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2, czyli najlepsze polskie hity według was, bo to wy głosujecie, wy decydujecie na sk2.pl i ciekaw jestem, którzy wykonawcy, jakie hity dzisiaj zdobędą te wasze właśnie trofea w postaci miejsc, a niech będzie trzeciego, drugiego i pierwszego.
1: Reklama. Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
4: Mediamarkt.
3: Tylko teraz Franka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1000.

0: szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
8: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
11: I po reklamie.
12: Wieczorem w Białej Podlaskiej czeka nas przyjemna temperatura. Termometry pokażą około 19 kresek. Niebo jednak zasnują ciemne chmury, więc na słońce raczej nie ma co liczyć. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr umiarkowany, co oznacza, że nie powinno być zbyt wietrznie. Jutro natomiast możemy spodziewać się pięknego, błękitnego nieba i słońca z maksymalną temperaturą sięgającą 20 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
13: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zarzuty szpiegowstwa i areszt dla pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany 2 dni temu na zlecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa.
14: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
13: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Materiał dowodowy w tej sprawie, jak przekazał szef MON, zgromadziła SKW przy wsparciu ABW. Wiadomo, że zatrzymany jest Polakiem. Nie mamy informacji, w jakiej konkretnie spółce Polskiej Grupy Zbrojeniowej był zatrudniony. Za szpiegowstwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Rosyjski konsul wydalony z Rumunii. To po tym, jak rosyjski bezzałogowiec wleciał dziś do Rumunii, ranił 2 osoby, rozbijając się o blok mieszkalny. Konsul w mieście Konstanca został uznany za persona non grata, przekazał prezydent Rumunii Nikusor Dan. Wiceszef polskiego MONU Cezary Tomczyk przekazał, że Polska jest w kontakcie z sojusznikami.
15: No niewiele zabrakło, żeby zginęli ludzie. Trwa śledztwo w samej Rumunii. Jak będą wyglądały te kolejne godziny, w dużej mierze zależy od samych Rumunów, bo incydent jest bardzo poważny, powinniśmy go bardzo poważnie traktować.
13: A Rumunia zwróciła się do sojuszników i szefa NATO o szybsze zamontowanie systemów antydronowych. Bukareszt ma szybko podpisać umowę na ich zakup z programu Safe. Łódź przejmują najwięksi influencerzy, social media i sztuczna inteligencja. Blisko 2,5 tysiąca uczestników z całego kraju weźmie udział w festiwalu Sea Bloggers 2026. W programie są panele, warsztaty i spotkania, między innymi prelekcja Dobre i złe praktyki na Instagramie w 2026 roku. Spotkanie poprowadzi Michalina Pilińska.
16: Jest to też darmowe dla wszystkich, nie tylko dla uczestników Sea Bloggers. Michalina ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o Instagrama, więc tutaj naprawdę będzie można bardzo
0: bardzo dużo skorzystać z tego.
13: Początek prelekcji już o 18 w Mediatece Memo.
1: SK2 News Biała Podlaska.
3: I Agata Bogucka. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce wykupiło budynek przy ulicy Akademickiej w Białej Podlaskiej, w którym funkcjonowało od kilku lat, mówi Katarzyna Piasecka, członkini stowarzyszenia.
11: Środki udało się pozyskać z różnych miejsc, ze zbiórek, bardzo nam pomogła Magda Różczka.
3: Kwota transakcji pozostaje tajemnicą handlową. Rotary Klub Biała Podlaska rozpoczął charytatywną sprzedaż gumowych kaczek, które 28 czerwca wystartują w wielkim wyścigu po krznie. Tym razem pieniądze zbieramy dla 7-letniej Zosi.
16: To co? Chyba kończymy, nie? Myślę, że nam już wystarczy. Już się w tym tygodniu napracowaliśmy. Zaczynamy razem weekend, a na dobry początek weekendu gram najlepsze polskie hity. Będzie królowa w tej godzinie na pewno. Maryla Rodowicz, Sanach postawi szampana bezalkoholowego, a na początek Roxy Węgiel. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jesteśmy wolni, możemy iść na weekend, bo już 14 minut po godzinie 17. Elektryczne gitary w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity, a jednym z najlepszych polskich hitów serialowych jest oczywiście serial Rancho i jest świetna informacja, słuchajcie, ruszyły próby do 11 sezonu. Wczoraj reżyser Rancha Wojciech Adamczyk ogłosił, że trwają próby, że artyści już siedzą razem w studiu i próbują, i uczą się scenariusza, i już niedługo ruszą nagrywki do 11 sezonu tej kultowej produkcji. No i ciekawe, co tam się wydarzy, prawda? Czy Paweł Kozioł był na dwie kadencje prezydentem, bo to już 10 lat od ostatniego sezonu Rancha minęło. Co tam się wydarzyło? Podobno już się niedługo dowiemy, bo premiera Rancha, wszystko na to wskazuje, 11 sezonu jeszcze w tym roku. Także czekamy, trzymamy kciuki, żeby się to jak najszybciej wydarzyło. A w Radiu SK2 gramy dalej już teraz hit, od którego zaczęła się wielka kariera Sanach.
1: SK2.

0: I za chwilę też będzie o tańczeniu. Wideo w Radiu SK2, a teraz robimy muzyczną podróż w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W Radiu SK2 codziennie od rana do wieczora odświeżamy stare polskie hity. Takie numery, które znają pokolenia, których zawsze przyjemnie się słucha. I teraz zabieramy się za hit, który zna po prostu każdy. Przetańczyć z tobą chce całą noc. Wszyscy myślą, że taki jest tytuł tej piosenki, a to nieprawda. Wielki hicior Anny Jantar. Mam wrażenie, że ten numer pojawia się na każdym polskim weselu. Wiecie, to jest ten moment, kiedy pary tańczą ze sobą wolno, przytulają się, patrzą sobie w oczy, robi się romantycznie. I właśnie wszyscy myślą, że tytuł to przetańczyć Tańczyć z tobą chcę całą noc, a prawdziwy tytuł tej piosenki to Moje jedyne marzenie. Ten numer powstał w 79 roku. Anna Jantar ze swoją ekipą chciała stworzyć taki amerykański popowy hicior i chyba jej wyszło. No to posłuchajmy, przeżyjmy to jeszcze raz.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I ja się mogę założyć, że tak będzie dzisiaj wieczorem na jakimś weselu, jutro też tak będzie. Niektórzy będą tańczyć w objęciach, patrzeć sobie w oczy. Można lubić wesela lub nie, ale zawsze się robi magicznie przy tym numerze.

jeden z najbardziej piątkowych numerów, jakie mamy. DD Negra w Radiu SK2. Tak się właśnie zaczyna weekend z najlepszymi polskimi hitami, a dzisiaj wydarzył się historyczny moment na tenisowym French Open. Pierwszy w historii polski mecz. Magda Linet grała z Igą Świątek. Iga Świątek wygrała 2-0 i awansowała do czwartej rundy. I co ciekawe, za ten awans Iga Świątek dostanie kolejne prawie 100 000 euro. Coś czuję, że Magda z Igą raczej przyjaciół

0: gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
4: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może Was zabraknąć.
5: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
8: I po reklamie.

0: Robimy wszystko, żebyście nie stracili energii na piątkowy wieczór. Demono w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity, a teraz pora się odświeżyć na start weekendu. Naszą antenę przejmują najlepsze nowości, czas na gorącą polską dwudziestkę w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.
0: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz zwołuje spotkanie w Białym Domu, by podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu, przekazał Donald Trump. Prezydent USA chce zwołać spotkanie jeszcze dziś. We wpisie na platformie Truth Social zaznaczył, że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Mieszkańcy wrócili do swoich domów. W każdej chwili policja może jednak zarządzić ponowną ewakuację. To w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą, gdzie od wczoraj płonie las. Pożar objął już około 300 hektarów. Akcję gaśniczą utrudnia wiatr. Dogaszanie potrwa z pewnością jeszcze kilka dni. Przyczyny pożaru ustala policja. Jedną z hipotez jest umyślne podłożenie ognia. Jutro finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Piłkarze Paris Saint-Germain powalczą o obronę trofeum. Rywalem będzie Arsenal, który chce po raz pierwszy sięgnąć po najcenniejszy europejski puchar. Pierwszy gwizdek o 18:00.
13: Gorąca polska dwudziestka.
14: Polska dwudziestka.
13: Radia SK2.
0: U nas wielki finał tygodnia zaczyna się już teraz i za chwilę się okaże, kto zdobędzie trofeum Radia SK2. Mam 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów i numery, które dopiero będą hitami. Za chwilę między innymi nowość od Michała Szpaka, coś od Ani Karwan, od Bledki też coś dorzucimy. No i przy okazji sprawdzimy, co tam ciekawego słychać u artystów. No Oskar Cymbs na przykład ostatnio sobie zęba wybił, bo jakoś tak sobie ruszał mikrofonem, uderzył się w ząb i musiał do dentysty jechać, ale teraz jest już w pełnym uzębieniu jakby co. Wiktoria Kida i Oskar Cymbs na 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: zawsze będzie.
1: Zebrało im się na wspominki, jak to za dzieciaka było, i nagrali o tym piosenkę. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, miejsce 19 listy hitów Radia SK2. A teraz nowość, którą wczoraj osobiście przyniósł do naszego studia Michał Szpak. Wydał hit Maj. Lepiej późno niż wcale, do końca maja jeszcze 2,5 dnia. A o czym jest ten numer?
2: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią: o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
1: A czy ten hit będzie trwały? Czy utrzyma się u nas przez wiele tygodni? To już od was zależy. Już teraz gramy Maj od Michała Szpaka. Głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

mówi, że to jeden z najbardziej osobistych kawałków w jej karierze, o rozstaniu, o decyzji, która odmieniła jej życie i że to była dobra decyzja. Ania Karwan w Radiu SK2 i miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. A teraz słuchajcie, wyciągamy kolejny hicior z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie m.in. hit Dwa Dni, który dobrze sobie u nas radzi, jest wysoko w dzisiejszym notowaniu, nie zdradzam na którym miejscu. A teraz dokładamy kolejny kawałek Bledki, Tańcz. Bardzo piątkowy, bardzo weekendowy, bardzo poprawiający humor. No to jedziemy z premierą.

0: Dance Polska 20. Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Mogłaś, mogłam, mogliśmy.

0: czujecie, jak przy tym numerze fajnie się będzie stało w kolejce przy budce z goframi? Bardzo wakacyjny Gips w Radiu SK2 i miejsce 13 naszej listy hitów to kawałek z najnowszego albumu Gipsa, Nurt. Premiera tego albumu odbyła się dzisiaj i to jest nowe otwarcie w karierze Gipsa, bo on nie tylko rapuje, ale też śpiewa. Z rapu skręca trochę w kierunku popowym. A teraz wystąpił w duecie z Igo. Igo dzisiaj, nie dzisiaj, jutro i pojutrze zagra koncerty na krakowskim Wawelu. A ja was zapraszam do Opola wspólnie z Rafałem Adamczakiem. Posłuchajcie.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
0: Właśnie dlatego nie ma...

0: Wysłuchaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys. Spółka ZOO.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
2: I po reklamie.

Nastawcie się na deszcz, tak jak Lor śpiewa, bo w ten weekend burze przez Polskę będą przechodzić. Ale jest dobrze, nie jest wszystko źle. Weekend przecież się zaczyna, a to było miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A takich sytuacji nie było od początku istnienia tego projektu. Po raz pierwszy mamy w tym roku, słuchajcie, dwa hymny męskiego grania. Pierwszy to hit Nareszcie, który już dwa razy był na szczycie gorącej polskiej 20, a teraz mamy drugi hymn męskiego grania, Tańczę. Jest też w internecie teledysk, którego reżyserem został Vito Bambino. On zrobił specjalny casting w mediach społecznościowych wśród swoich fanów, którzy musieli zatańczyć układ, żeby się dostać do teledysku. Teledysk nagrany, hit też nagrany, no i już teraz gramy premierowo na antenie Radia SK2. Drugi hymn męskiego grania w składzie Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Tańczę, fajne trąby tutaj mają. No to posłuchajmy.

0: Nie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.

0: Metzner, jak Robert Lewandowski z dziewiątką wybiega na boisko gorącej polskiej dwudziestki w tym tygodniu. To jest lista hitów Eski 2, a Metzner ostatnio napisał w mediach społecznościowych krótkie zdanie. Wyczekujcie nowości, czyli nad czymś pracuje, a my odkrywamy dla was najlepsze nowe polskie hity i jak tylko coś fajnego od Metznera wyjdzie, to oczywiście, że my wam to zagramy. A za chwilę gram waszą ulubioną ósemkę tego tygodnia.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia Eska 2.
2: Reklama. Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska. www.karczmarycerska.com.pl.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Agata Bogucka, zapraszam. Znamy gwiazdy, które wystąpią na scenie podczas Dni Gminy Piszczac, mówi Karolina Brodzik-Zaręba, dyrektorka Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu.
12: Przede wszystkim Festiwal Muzyki. W tym roku zaprosiliśmy na naszą scenę zespół Kubańczyk, Łydkę Grubasa oraz Kama Sutra.
11: Oprócz programu muzycznego wydarzeniu będą towarzyszyć gry i zabawy dla najmłodszych. Dni Gminy odbędą się 7 czerwca.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska, Biała Podlaska, ulica Brzeska 174, www.karczmarycerska.com.pl.

0: 2.
1: I już coraz bliżej szczytu, wspinamy się i czas na 8 najlepszych polskich hitów tego tygodnia, ale nowości oczywiście też będą. Dwie rozkręcające się polskie gwiazdy w jednym numerze. Fukaj połączył siły z Liwką, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i zaczynam z wami weekend.
0: Gorąca polska 20 Radia Jacka 2.
1: Na miejscu 8 panowie, którzy wymyślili sobie idealną pracę, bo odwiedzają swoich fanów w domach, siadają na balkonie i grają ten numer, a fani w zamian za to dają im ciasto. Idealna współpraca. To Kuba i Kuba, stygnie lato. Poczujmy się jak w wakacyjny wieczór.

0: poleciał na Filipiny i wrócił z teledyskiem i z hitem Mrozu w Radiu SK2. To miejsce 7 gorącej polskiej 20. A teraz odkrywamy dla was kolejną nowość od bardzo mocnego duetu, bo oboje są teraz na fali. Fukaj, przypomnę, współautor waszego ulubionego hitu 2025 roku. Zabiorę cię tam w duecie z Vito Bambino. To był numer 1 podwójnej gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. I Livka, ta dziewczyna, przypomnę, na wokalu pojawia się w kawałkach Taco Hemingwaya. Wystąpiła razem z nim ostatnio na koncertach na PG Narodowym w Warszawie. Znacie ją też z hitu Obejmuje Noce, a teraz dołączyła do Fukaja i razem nagrali bardzo luźny wakacyjny hicior. Chyba zaczął się sezon na nagrywanie letnich kawałków. No i mamy to numer, który nas zachęca do tego, żeby łapać chwilę, żeby odpoczywać. Fukaj, Livka, Chce Więcej. To hymn projektu Enklawa. W ramach tego projektu artyści grają koncerty na ogródkach działkowych. A teraz premierowo w Radiu SK2.
1: Ostatnia noc na Pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To jest hitem od lutego i cały czas się nieźle trzyma. Tym razem na miejscu piątym Roxy Węgiel i Faust w Radiu SK2. A teraz kolejna nowość. Słuchajcie, mam wrażenie, że granie nowości w dzisiejszym notowaniu jest jak pakowanie walizki na wakacje, bo jest bardzo dużo letnich hiciorów i teraz kolejny hymn projektu Babie Lato. W ramach tego projektu dziewczyny grają na festiwalu Letnie Brzmienia, w tym roku w składzie Bella z zespołu Sorry Boys, Natalia Grosiak z Micromusic i młoda artystka Katia. I to już jest drugi hit promujący projekt Babie Lato. W takim składzie dziewczyny wystąpią w lipcu, sierpniu i wrześniu w największych polskich miastach, a teraz występują premierowo z tym numerem na antenie Radia SK2. Co chcę, to mam. Tak ten numer się nazywa. Nie wiem, jak wam to się kojarzy, ale mi się to kojarzy z takim słonecznym, wakacyjnym porankiem. Już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki w SC2.
1: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą. Całkiem inny.

daleko stąd. Ona jest teraz daleko stąd. Bardzo wakacyjna bletka w Radiu SK2, która teraz właśnie na wakacjach wypoczywa. Nie wiem dokładnie, gdzie to jest, ale wiadomo, że to jest gdzieś za granicą. Jakiś egzotyczny kierunek, z tego co widzę na Instagramie. No to są egzotyczne widoki, jest basen, jest dużo słońca, jest hotel z dostępem do morza, czyli generalnie smażnik, nic nie robienie, odpoczynek i pewnie all inclusive. A w Radiu SK2 macie all inclusive z polską muzyką, z najlepszymi polskimi hitami. I my teraz otwieramy podium gorącej polskiej dwudziestki. Na miejscu trzecim Wiktor Waligura i jego 4 pory roku.

Jaki to piękny czas, że się weekend zaczyna. Najpiękniejszy moment tygodnia, piątkowy wieczór z najlepszymi polskimi hitami. I to gorąca polska dwudziestka. Wiktor Waligura na miejscu trzecim, a na drugim spadający ze szczytu po dwóch tygodniach hymn męskiego grania. Ja się

0: wiatr mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: My od początku wiedzieliśmy, że jak taki skład zrobi wspólny numer, to musi być hicior i jest. Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut, czyli hymn męskiego grania. Po dwóch tygodniach na tronie w końcu zrobili sobie przerwę. A teraz czas na wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. To jest gość wszechstronnie uzdolniony, bo jest znanym aktorem. Kojarzycie go na pewno z ekranu. Zagrał w wielu znanych polskich filmach. To Maciej Musiałowski, który też spróbował swoich sił w nagrywaniu piosenek i dobrze mu to wyszło, bo Flora to tego... To... Wiecie co, to może ja już zagram i nic nie będę mówił, co?
2: Gorąca polska dwudziestka Radia Jacka 2.
1: Po prostu Maciek Musiałowski na miejscu pierwszym. To jest kawałek o młodzieńczej relacji. Dłoni mi...

0: świetny aktor i świetny muzyk. Teraz to potwierdził Maciek Musiałowski i miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Co o tym sądzicie? Chcecie, żeby na miejscu pierwszym został, czy może lepiej, żeby spadł? To wszystko w waszych rękach. Głosujcie i słuchajcie gorącej polskiej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18, także za tydzień. I to będzie szczególne notowanie, słuchajcie, bo poprowadzę go specjalnie ze święta polskiej piosenki, bo Radio SK2 będzie na festiwalu w Opolu i już w piątek wspólnie z Rafałem Adamczakiem już od godziny 13 będziemy prowadzili program z Opola i będą gwiazdy, będzie się działo na naszej antenie. Warto słuchać Radia SK2 na festiwalu w Opolu i warto też nas obserwować na Instagramie SK2.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
10: I po reklamie.

Sorry Boys w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, u nas 100% polskiej muzy. Ważne przypomnienie dla fanów piłki nożnej. Jutro finał Ligi Mistrzów PSG kontra Arsenal o godzinie 18. Także panowie, to jest dobry moment, żeby wynegocjować oglądanie tego meczu z kumplami. Warto zrobić jakąś strefę kibica. A już teraz w Radiu SK2 romantyk Stachurski o tym, co da swojej dziewczynie, żeby mu pozwoliła ten mecz obejrzeć.

0: SK2.
1: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Maryla Rodowicz i Krzysiek Zalewski jadą pociągiem razem z nami w kierunku domu. Zaczynamy weekend. To są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. A do waszego przedziału teraz dołącza Antonina Van Dessel i ona będzie wam dobrze grała. Co tu będzie ciekawego? Big day w dzień gorącego lata, także już się powoli na wakacje nastawiamy.
1: Reklama.

0: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska. www.karczmarycerska.com.pl.
3: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agata Bogucka, zapraszam. Biała Podlaska zaprasza najmłodszych mieszkańców na Dzień Dziecka z instytucjami kultury. Już w niedzielę Park Radziwiłłowski zamieni się w wielkie, wielobarwne centrum rodzinnej zabawy. Będzie wesołe miasteczko, dmuchańce, warsztaty artystyczne, piknik rodzinny i występy artystów. Wstęp na wszystkie wydarzenia i strefy atrakcji jest wolny. Bialski Dzień Dziecka już w niedzielę. Start o 12.00.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska, Biała Podlaska, ulica Brzeska 174, www.karczmarycerska.com.pl.
6: Na zegarach punktualnie godzina 20 w ostatni piątek, maja. Tu Antonina Wandesel, Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity, które na pewno wprowadzą Was w dobry nastrój na weekend. No bo piątek, piąteczek, piątunio, więc odpalamy weekend z najlepszymi polskimi hitami. No to co, jedziemy!

Big Dave, dzień gorącego lata w Radiu SK2. No i właśnie, gdzie to lato, bo coś pogoda za oknem trochę nam się popsuła i nie przypomina za bardzo tej letniej, no i nawet nie wiosennej. I sprawdziłam prognozy pogody na weekend i one nie są optymistyczne. Ma być deszczowo w wielu miejscach w kraju. Wiecie, deszcz jest potrzebny. No i wiem, że wszyscy mają krzywe minki. Tutaj na radiowych korytarzach wszyscy narzekają, że weekend, że będzie padać. No ale słuchajcie, szukamy plusów. Raz, że deszcz jest potrzebny, a dwa, że wiecie, że jak deszcz popada i będzie w miarę ciepło, no to takie majowo-czerwcowe grzyby, no jak znalazł, więc szukamy pozytywów, jak najbardziej. A my w piątkowy wieczór lecimy dalej z najlepszą polską muzyką w SK2. SK2. I dla wszystkich grzybejarzy, Dominik Dudek, od kiedy jesteś?

0: Wehikuł czasu.
1: I ach, jaki dobry to był numer D-Love i ich Irish, a za chwilę też bardzo dobry numer. Słuchajcie, klasyk z lat 80. Lombard i ich Gołębi Puch, który jest jednym z największych przebojów polskiego rocka lat 80. Słowa do tego numeru napisała wokalistka grupy Lombard, ówczesna wokalistka Małgorzata Ostrowska, która później rozpoczęła karierę solową, a kompozytorem jest lider grupy, czyli Grzegorz Stróżniak. Numer zadebiutował w 1985 roku, no i szybko stał się wizytówką zespołu. Z numerem było związane też małe avanti, dlatego że Małgorzata Ostrowska, kiedy poszła w karierę solową, nadal wykonywała niektóre numery zespołu Lombard, w tym właśnie Gołębi Puch, a kompozytor toczył boje, no i przez pewien czas Gosia nie mogła śpiewać tego numeru, ale również Mam dość czy Słów na murze. No i właśnie w 2021 roku zapadł wyrok sądu, że wokalistka może bez pytania o zgodę kompozytora wykonywać te numery. Piosenka Gołębi Puch, którą za chwilę usłyszycie na antenie Radia SK2 zespołu Lombard z tekstem Małgorzaty Ostrowskiej, to emocjonalny utwór o trudnym rozstaniu, żalu i bolesnym procesie zapominania. Więc już teraz u nas nie

0: To była świeżynka od Macieja Skiby i jego numer wołam w Radiu SK2. Słuchajcie, dzisiaj mamy piątek, czyli człowiek już jest jedną nogą w weekendzie, no a ja jestem jedną nogą w migrenie, niestety. Bo chyba oficjalnie zostałam meteopatką. Brzmi to, jakbym po prostu została jakąś czarownicą. Wystarczy, że ciśnienie zrobi fikołka i moja głowa mówi nie, dzisiaj nie będzie życia i dzień zmarnowany. Więc wszystkim migrenowcom i pogodowym czujnikom w ludzkiej postaci mówię, łączę się z wami w bólu totalnie. Bo kiedyś śmiałam się z tekstów, jak ktoś mówił, że będzie deszcz, bo boli mnie głowa. Dzisiaj kompletnie się z tego nie śmieję, rozumiem to w 100%. No i teraz pytanie do was, drodzy słuchacze, bardziej doświadczeni. Jakie macie patenty? Co robić, jak żyć i czy da się przeżyć piątek bez zasłaniania wszystkich okien i bez migreny? Czekam na wasze rady na radiowym messengerze. Piszcie i nagrywajcie głosówki, bo to jest coś strasznego. No nie da się tak żyć. A żeby rozkręcić się trochę w ten piątek, za moment u nas muzycznie bardzo dobrze i w klubowym klimacie Wet Fingers Hi-Fi Superstar w SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Strzela koń na biegunach.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
7: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: Po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 21 w piątkowy wieczór w Radiu SK2 Lady Punk, Mała Wojna. A po 21 dalej najlepsze polskie hity w Radiu SK2 oczywiście i na początek Anita Lipnicka, Igo, Agnieszka Chylińska. Także słuchajcie, zapowiada się bardzo dobrze w piątkowy wieczór, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska, www.karczmarycerska.pl.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Agata Bogucka, zapraszam. Rotary Klub Biała Podlaska rozpoczął już sprzedaż gumowych kaczek, które pod koniec czerwca wystartują w wielkim wyścigu po krznie. Jak co roku cel jest szczytny. Tym razem pieniądze zbieramy dla 7-letniej Zosi, która cierpi na SMA1. Punkty zakupu kaczek znajdziecie na facebookowym fanpage'u Rotary Klubu Biała Podlaska. Wyścig odbędzie się 28 czerwca. Na zwycięzców czekają nagrody.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska, Biała Podlaska, ulica Brzeska 174, www.karczmarycerska.pl.
0: I mamy godzinę 21 w piątek 29 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel. Mówię wam już piątkowy dobry wieczór, weekendowy dobry wieczór, bo zaczynamy weekend, przypominam. No to jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity. No i rozmawiamy sobie o tym, co pomaga na migrenę. I wy mi tutaj piszecie, więc po 21 podzielę się radami dla wszystkich tych, którzy tak jak ja walczą z migreną przy zmianie pogody. Dobry wieczór jeszcze raz i na początek Anita Lipnicka. Jedziemy.

I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2 wieczorową porą. W piątek to była Ewelina Lisowska w stronę słońca. Na radiowym messengerze łączą się ze mną wszyscy meteopaci, wszyscy, którzy mają migreny i piszecie mi, jakie macie rady na ten okropny ból głowy, który po prostu, ach, aż głowa pęka. No i słuchajcie, nasza słuchaczka Ania, która mieszka w Rotterdamie i słucha Radia SK2, poleciła mi, żeby jak tylko zacznie boleć, brać tabletki przeciwbólowe i robić zimne okłady i że to bardzo dobrze pomaga. Słuchaczka Paulina też napisała o zimnych okładach, ale żeby kłaść sobie coś zimnego na kark, tego nie próbowałam, a słuchajcie, już kolejna osoba o zimnych okładach, więc koniecznie, myślę, że warto spróbować. Słuchacz Kamil napisał, że warto wziąć ciepłą kąpiel, a słuchaczka Kasia z Torunia napisała, że pomaga zjedzenie czegoś słodkiego, czyli macie różne patenty, no i na pewno będę wszystkie testować, no bo jak żyć? No jak żyć? Z muzyką oczywiście, która jest w Radiu SK2 i ona pomaga najlepiej na migreny, tak słyszałam. A teraz u nas Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię, żeby te migreny wszystkie się wyciszyły.

0: Ale to był dobry numer Mrozu i jego miliony monet. A ja mam pytanie do tych, którzy wychowali się na bajce, filmie Toy Story. Pamiętacie ten moment, kiedy byliście przekonani, że zabawki naprawdę ożywają, gdy nikt nie patrzy? No to mam dobrą wiadomość. Ten świat właśnie wraca. W aplikacji naszej starszej siostry Radia SK i na sk.pl działa już SK Toy Story Radio. I to wyjątkowa stacja, w której zabawki nadają własne komunikaty, są newsy z podłóżka i alarmy przed sprzątaniem pokoju. Wszystko z okazji Dnia Dziecka i premiery filmu Toy Story 5 Disneya i Pixara, który odbędzie się 17 czerwca. Koniecznie wbijajcie i słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK i na sk.pl. Usłyszycie tam DJ-ów z Radia SK i z Radia SK2. No i może też usłyszycie mnie, panią Lampkę, kronikarkę. Serdecznie zapraszamy. Tam są same hity Disneya i naprawdę mega radio. Pamiętajcie, SK Toy Story Radio. Posłuchajcie, nie tylko dla małych.
1: SK2.
0: A muzycznie teraz w SC2 Zalia i jej Diament w piątkowy wieczór.

Ale dobrze, gramy wam w tym Radiu SK2 w piątkowy wieczór. To była Cleo i jej kolory lata. Ja sprawdziłam kalendarz świąt nietypowych i dzisiaj mamy Europejski Dzień Sąsiada. I to jest taki jedyny dzień w roku, kiedy można legalnie zastanowić się, jak właściwie ma na imię człowiek, który od 5 lat mieszka drzwi obok. Sąsiedzi to w ogóle taka wyjątkowa relacja, bo wiecie o sobie wszystko, ale jednocześnie nic. Nie znacie imienia, ale wiecie, że na przykład w środę była kłótnia, w czwartek przyszła nowa kanapa, a pies boi się odkurzacza, a dzisiaj na obiad to było spaghetti. Może więc tak pomyślałam sobie, że dzisiaj warto powiedzieć sąsiadowi dzień dobry, uśmiechnąć się albo podziękować za odebranie paczki. No bo wiecie, dobry sąsiad jest jak Wi-Fi. Najbardziej doceniasz go wtedy, kiedy nagle go zabraknie.

Na zegarach za moment godzina 22 to była Wiktoria Kida i Księga Żywiołów Oj Dziewczyno. Po 22 SK2 w piątkowy wieczór nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na początek Mysłowic, Kwiat Jabłoni i Manam, więc zostańcie z nami, bo potem playlista jeszcze bardziej rozkręca się na grubo. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Sezon kąpielowy zbliża się wielkimi krokami. Poszukiwani są ratownicy wodni. Aby nim zostać, trzeba mieć ukończone 18 lat, bardzo dobrze pływać oraz przejść specjalistyczne szkolenia, w tym kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2: Robert Wawruch, prezes rejonowego WOBR w Lublinie.
3: Jeszcze jesteśmy chwilę przed takim sezonem kąpielowym, kiedy spędzamy czas nad wodą, żeby się ochłodzić, żeby miło spędzić czas na słońcu. To jest też moment, kiedy możemy się zastanowić nad swoimi planami właśnie wakacyjnymi. Dla niektórych mogłaby być możliwością jakaś dodatkowa praca w formie ratownika wodnego. Czy to dobra forma spędzenia czasu dla naszych słuchaczy?
2: No, oczywiście bardzo dobra. Jest to jakiś sposób także zarobienia pieniędzy, no i zorganizowania sobie życia wakacyjnego w sposób pożyteczny, można to tak nazwać. Wielu młodych ludzi pracuje w zawodzie ratownika, chwalą sobie. Zapotrzebowanie jest jak co wakacje dosyć duże, bo ten deficyt mimo wszystko istnieje. I jak świeci słońce, no to i tak wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu, czyli na plaży.
3: Co trzeba zrobić, żeby zostać ratownikiem?
2: Zacznijmy od tego, że trzeba umieć pływać. Dlatego, że kursy ratownicze dedykowane są dla osób, które dobrze pływają. Dobrze pływają, czyli jest to poprzeczka zawieszona na poziomie dobrze pływającego amatora. Nie uczymy pływać, uczymy technik ratowniczych, uczymy ratowania ludzi. Natomiast zakładamy, że przychodzi do nas osoba, która w sposób bardzo dobry posiadła już umiejętność pływania i od tego poziomu zaczynamy. No i od tego trzeba zacząć. Robimy kurs ratownika wodnego. Do tego, żeby zacząć pracę jako ratownik, trzeba spełnić inne wymogi ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która jest takim głównym aktem prawnym określającym, co się dzieje w ratownictwie wodnym. I oprócz tego kursu na stopień ratownika wodnego trzeba mieć jeszcze ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz posiadać jedne z dodatkowych uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym. I tutaj też jest rozporządzenie, które konkretnie określa, co to są za uprawnienia, jaki mamy wybór.
3: Cechy charakteru, podejrzewam, też mogą grać dużą rolę, bo to na pewno musi być osoba odpowiedzialna i odporna psychicznie na wszelkie jakieś sytuacje wyjątkowe.
2: W zasadzie odpowiedział pan na pytanie. Tak, w 100% to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. No, oprócz posiadania umiejętności, chyba w sumie najważniejszą rzeczą później już są właśnie te dwie cechy charakteru, czyli ta przede wszystkim ta odpowiedzialność, bo praca ratownika fizycznie no, nie polega na wykonywaniu jakiejś pracy. Śmiejemy się, że jeżeli ratownik coś robi, to już jest źle. Ratownik powinien działać przede wszystkim prewencyjnie, przede wszystkim widzieć zagrożenia, które się zbliżają, a sama akcja ratownicza to już jest ostateczność, do której w zasadzie nie powinniśmy dopuścić, no chociaż czasem nie jest to możliwe, no bo nie mamy wpływu na zachowania ludzi tak do końca. Niektórzy zachowują się w sposób całkowicie irracjonalny i działający w zasadzie na własną szkodę, bezsensowny, bezmyślny, trzeba to powiedzieć otwarcie, i na to nie możemy mieć wpływu, natomiast możemy zareagować i próbujemy to robić. I to są podstawowe cechy ratownika. Ma widzieć, ma analizować,

0: Wpisujemy na najbliższy możliwy kurs, najbliższy etap szkolenia. Teraz akurat kończymy już tą edycję weekendową, która zaczęła się w lutym. Natomiast zaproponować możemy kursy wakacyjne, które są dedykowane dla przede wszystkim uczniów, studentów, którzy w wakacje mają dużo wolnego czasu i wtedy te zajęcia są codziennie, więc ten kurs trwa szybciej, jest bardziej sprawny, prowadzony w sensie czasowym. No i to jest najbliższa propozycja, jeżeli chodzi o szkolenie na stopień ratownika wodnego.
1: A to jest też, powiedziałbym, zawód z przyszłością, bo wspomniał Pan na samym początku, że zapotrzebowanie cały czas jest.
0: Od wielu lat to się nie zmienia. Zawsze ratownik, który chce znaleźć pracę, pracę znajdzie. Już w zasadzie koniec kwietnia zaczyna się giełda, zaczyna się kompletowanie. Maj to już jest taki gorący okres, kiedy Polska zaczyna poszukiwać ratowników. Jeżeli nie w swoim rejonie, to mamy całe wybrzeże. Tam są długie plaże, gdzie podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa zapewniają bezpieczeństwo i muszą znaleźć ratowników, więc praca jest, jeżeli ktoś chce pracować, na pewno pracę znajdzie.
2: Dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia jeszcze w te wakacje, lubelski WOPR przygotował intensywne kursy dedykowane głównie uczniom i studentom. Podczas akademickich mistrzostw Polski w zapasach zawodnicy AWF Biała Podlaska zdobyli najwięcej, bo 370 punktów w klasyfikacji generalnej. Posłuchajcie materiału Arka Michlewicza.
3: Można powiedzieć, że dzisiejsze mistrzostwa w zapasach udały się.
4: Dariusz Gierczuk, nauczyciel akademicki na bialskim AWF-ie. Tak zakładaliśmy, kilka dni temu zapowiadaliśmy, że one się odbędą i faktycznie są.
3: Emocji nie brakuje, co niektórzy roztrzęsieni nawet wychodzą.
4: No tak, na tym polega piękno sportu, że różne emocje tutaj towarzyszą. Nie tylko podczas walk przegranych, ale podczas również walk wygranych. Bardzo emocjonalnie do tego zawodnicy podchodzą, szczególnie płeć żeńska.
3: Z punktu widzenia akademickiego te zawody są ważne dla Was?
4: Są bardzo ważne, dlatego że to są pierwsze tego rodzaju zawody, no i generalnie w zapasach zawody organizowane na AWF-ie tutaj bialskim. Jeszcze kilkanaście lat temu, dokładnie w latach 80., co prawda tutaj istniały zapasy, prowadził je Piotr Godlewski, to były już, to można powiedzieć, odległe czasy, ale na pewno takich zawodów, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę sportu, nie było. My mamy nadzieję, bo tutaj zostaliśmy obdarowani tutaj zaufaniem przez Polski Związek Zapaśniczy, prosili właśnie o przeprowadzenie takich zawodów. Teraz są zadowoleni całą organizacją, przebiegiem. Mam nadzieję, że do końca taka utrzyma się ocena, opinia o tych zawodach. I w przyszłości będziemy kontynuować, może nie tylko akademickie mistrzostwa Polski, może jakieś inne, na przykład otwarte mistrzostwa Polski w różnych stylach walki zapaśniczej.
3: Takie mistrzostwa to chyba wymagają od Was sporej logistyki.
4: Wymagają, natomiast oczywiście dysponujemy bardzo tutaj dobrą bazą. Mamy bardzo również tutaj dobre wsparcie z różnych tej organizacji, czy na przykład od nas z samorządu, studentów, czy na przykład z promocji. Tutaj też są osoby, które nas tutaj wspierają, więc można powiedzieć, że pracując z odpowiednimi tutaj osobami, to jest czysta przyjemność, a przede wszystkim satysfakcja duża.
3: Dzisiaj zawodnicy z całej Polski.
4: Tak, są zawodniczki i zawodnicy z całej Polski, z różnych uczelni. Ja tylko mogę tak zdradzić, bo zaczekamy oczywiście na generalną tutaj klasyfikację, że sporo zawodniczek i zawodników startuje z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i tej filii w Białej Podlaskiej.
3: Klasyfikacja wagowa, wiekowa?
4: Tutaj jest klasyfikacja i wagowa. Wagowa, wiekowa to jest, że to muszą być studenci, czyli wiadomo, że to są osoby pełnoletnie już. Natomiast jeżeli chodzi o style walki, możemy powiedzieć, że to są w trzech stylach, czyli w stylu wolnym, klasycznym i w zapasach kobiet. No i każdy z tych styli jest podzielony na kategorie wagowe i są kategorie wagowe tak zwane olimpijskie, czyli po sześć kategorii w każdym stylu, takie, które obowiązują na Igrzyskach Olimpijskich. Ktoś, kto przyszedł to je oglądać, a nie jest do końca może w tej dyscyplinie zorientowany, czy może nie do końca był wcześniej przekonany, to na pewno ją odbierze bardzo dobrze.
5: Magdalena Kisielińska, pięciokrotna mistrzyni Polski AZS.
3: I teraz organizatorka zapasów.
5: Tak, oczywiście, jestem dumna z siebie.
3: Skąd są zawodnicy, ilu ich ogólnie, no i ten poziom, jaki reprezentują?
5: Zgłosiło nam się około 100 zawodników na zawody, z czego wiadomo, nie każdy się dzisiaj pokazał, ale wydaje mi się, że nasi najlepsi zawodnicy z Polski, którzy studiują, dzisiaj są na macie i pokazują poziom, jaki jest u nas w Polsce.
3: Coś się już wyróżnia?
5: Są to studenci AWF Biała Podlaska. Nie bez przyczyny jest kierunek hybrydowy, który pozwala na pracowanie takim studentom, trenowanie w swoim rodowitym klubie oraz studiowanie na naszej uczelni. To jest wyjątkowe.
3: Skąd udało się sędziów ściągnąć?
5: Są to delegaci z Polskiego Związku Zapaśniczego. Jest to obowiązek jako organizator, współorganizator tych zawodów, aby taki skład sędziowski wydelegować.
3: Jako mistrzyni masz swój ogląd na te zapasy?
5: Te zawody zawody zawsze były po prostu podstawowe. My

0: zrobiliśmy, żeby w tym roku były wyróżniające się, żeby atmosfera była przyjemna, żeby wszystko było na rzecz zawodników, tak? Bo to oni są tutaj najważniejsi, oni walczą o stypendia na swoich uczelniach i to nie są tylko AWF-y, tylko mamy też tutaj inne uczelnie z całej Polski tak naprawdę. Warszawa, Wrocław, Rzeszów.
1: Co z tymi, którzy dzisiaj zwyciężyli?
0: Są osoby, które się wyróżniają i one prawdopodobnie pojawią się na akademickich mistrzostwach świata w Brazylii w czerwcu, także dla nich to był tylko sprawdzian i potwierdzenie ich umiejętności.
1: Długo tacy zawodnicy do takich mistrzostw jak te przygotowują się?
0: Nasz cykl występów zaczyna się we wrześniu, październiku, no i trwa właśnie do takich mistrzostw świata bądź Europy, w zależności, czy w czerwcu, czy w lipcu, tak? Także my musimy być gotowi na każdy miesiąc, każdy weekend i pod każde zawody się cały rok przygotowywać rzetelnie, tak? Ale wiadomo, tutaj są kadrowicze. Kadrowicze trenują na zgrupowaniach, w centralnych ośrodkach sportowych, także na najwyższym poziomie, nie mówiąc jeszcze o bardzo dobrych poziomach w klubach naszych polskich.
1: Walczą wszyscy, z którymi miałeś wcześniej do czynienia?
0: Tak, ja kiedyś tutaj na tych matach przodowałam, to ja się nie musiałam w ogóle przygotowywać do tych zawodów, nawet się nie zważyłam się na wyższą kategorię i mnie nie obchodziło to, czy ja będę na wyższej kategorii, czy na mniejszej, czy miałam niedowagę i to dużą, czyli ważyłam o wiele kilogramów mniej, no to wygrywałam ze wszystkimi. Także nawet byłam po kontuzji, wypadł mi bark, miałam problemy z kolanem, a i tak wystartowałam i tak miałam złoto. Przyjeżdżałam sobie z medalem, tutaj zdjęcie, złoto, 5 lat z rzędu, stypendium najwyższe, jakie można mieć.
1: Dzisiaj współorganizujesz, ale nie startujesz.
0: Nie startuję, bo jestem po operacji barku. W lutym miałam operację i teraz pomagałam trochę profesorowi. Tak po studencku. Zebraliśmy ekipę, zebraliśmy się razem. Tak naprawdę moi bliscy, znajomi wyróżnili się, bo tak mi pomagali, że ja bez nich bym nie dała rady.
1: Czy jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy tutaj startują, to są jacyś wyselekcjonowani zawodnicy, czy tacy, którzy zgłaszają się i przyjeżdżają?
0: Po pierwsze, no to musisz być zawodnikiem i studentem, więc jeżeli spełniasz te dwa warunki i masz swój klub, studiujesz na jakiejś uczelni, to jest wszystko, co musisz mieć, ale no spójrzmy prawdzie w oczy. Nie wystawiamy na matę kogoś, kto dwa tygodnie trenuje, tak? Tutaj trzeba troszeczkę przyciąć, trochę dać gazu i pokazać swój poziom, no bo to jest też niebezpieczne, jak takie lajki by nam tutaj wyszli na matę i co? To już jedna tutaj nadgarstek ją boli, bo coś tam, bo 10 lat nie startowała, no to tutaj to wiadomo. Lepiej, żeby jednak ktoś trenował na macie. To jest bezpieczniejsze dla wszystkich.
1: Tutaj liczba zawodników nie była ograniczona, tylko po prostu trzeba było te warunki, o których powiedziałaś, spełnić.
0: Tak, bo Polski Związek dopiero wchodzi do tego, żeby zawodnicy byli na wykształceni, a nie po prostu każdy po liceum i co, koniec? Koniec kariery? No nie, niech idą na studia i niech dalej sięgną. Są akademickie mistrzostwa świata. Przecież za to są naprawdę duże, jakby czy miasto, czy jakiś prezydent, czy gmina, to naprawdę, to jest bardzo dobre dla nich. O tak bym to powiedziała. Pieniądz się sypie.
1: Ćwiczyć, ćwiczyć i walczyć.
0: Tak, ćwiczyć cokolwiek. Dla każdego, tak? Mam koleżankę, co 10 lat nie startowała, ale bieganie, siłownia i powiedziała mi, że są akademickie. No to ona przez pół roku tam pochodziła i startowała, walczy o trzecie miejsce. Można.
2: Siemaneczko, z tej strony Daniel Kulczyński, na Instagramie Rasowy Zapaśnik.
1: I nie dość, że startujesz, to jeszcze swojego Instagrama prowadzisz, jesteś influencerem.
2: No, można tak powiedzieć. Staram się jakby popularyzować nasz ukochany sport, zapasy. Mam nadzieję, że jakoś mi to wychodzi, ale zawsze możecie mnie wspierać. Wygrałem dwie walki. W drugiej walce rzuciłem nawet taki popularny rzut, zwany suplesem.
1: No dobra, ale już ktoś gdzieś tam mi przed nagrywaniem powiedział, że do Brazylii zmierzasz.
2: Te zawody będą, można powiedzieć, taką oficjalną... Po tych zawodach będzie jakby taka oficjalna decyzja, oficjalny skład. No, mam nadzieję, że mnie wybiorą i że pojadę do Brazylii, ale nawet chciałbym zostać mistrzem świata.
1: Do dzisiejszych zawodów przygotowywałeś się długo?
2: Cały czas jestem w formie, bo to nie jest tak, że się przygotowuję pod któreś konkretne zawody, tylko ta forma jakby cały czas rośnie z roku na rok. Uważam, że to jest po prostu gdzieś, można powiedzieć, etap do kolejnych celów, a najlepiej do Igrzysk Olimpijskich.
1: Ale jedziesz jakimś własnym programem szkoleniowym?
2: Nie, ja też muszę dodać, że jestem żołnierzem. Jestem żołnierzem, studentem i zapaśnikiem, także staram się wszystko łączyć.
1: Kilka w jednym.
2: No, murarz, tinka, akrobata.
1: Jeżeli jednak padnie to hasło, że jedziesz do Brazylii, to będziesz w jakiś szczególny sposób przygotowywać się?
2: Tak, no to wtedy ogólnie to myślę, że będę, można powiedzieć, taki oddelegowany, to się nazywa w wojsku. No i myślę, że po prostu jakby będę miał możliwość, żeby trenować rano i wieczorem i się przygotować stricte już pod te zawody, no bo jednak bycie akademickim mistrzem świata, no nie chodzi piechotą.
1: Dzisiaj ciężko było?
2: No tak, jak każda walka jest ciężka.
1: A jak ty jako taki zawodnik oceniasz walkę innych?
2: Nie, ogólnie zawody na fajnym poziomie są tutaj. Najlepsi zawodnicy w Polsce i nie tylko.
1: A ktoś się rzucił w oko? Taki, kto się wyróżnia? Wiem, ty.
2: No wiadomo, ja to oczywiście. Dziewczyny fajnie walczą, ale wiadomo, no dziewczyny. No chłopacy, nasza można powiedzieć czołówka Polski, bardzo fajnie walczą, na przykład Cezary Sadowski czy Taron. O, Antek Majszak jest bardzo młodym zawodnikiem i no moim zdaniem super walczy. Jest jeszcze Patryk Ostrzewski, no Fabian Niedźwiecki, no jest bardzo dużo fajnych chłopaków tutaj, którzy dobrze walczą.
1: Jeżeli chodzi o zawody, to w skali roku często musicie brać udział w zawodach?
2: No myślę, że takie z 5-6 razy w roku. Jakieś właśnie akademickie, Mistrzostwa Polski Młodzieżowe, Mistrzostwa Polski Seniorów, turniej Ziółkowskiego, no i jeszcze jakieś w międzyczasie. O, jeszcze Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, które są pod koniec roku, no i Mistrzostwa Europy i Świata.
1: Dzięki temu możecie podtrzymywać formę.
2: Zgadza się. No, generalnie te zawody uważam za mega fajny start kontrolny.
1: Super, dzięki.
2: Dziękuję również. Pozdrawiam, Rasowy Zapaśnik.
0: W sumie na macie zmierzyło się 70 zawodników. Magazyn lokalny. Agata Bogucka, zapraszam. Podczas tegorocznych obchodów Dni Białej Podlaskiej już po raz czwarty będzie przeprowadzona akcja czyszczenia dna rzeki Krzny. Z Michałem Sroką, koordynatorem akcji, rozmawia Arek Michlewicz.
1: Po raz kolejny przygotowujecie się do czyszczenia rzeki Krzny w skafandrach nurkowych. I to będzie na Dni Białej. Czy zapraszacie nurków z Polski?
3: Nazywam się Michał Sroka. Tak, zapraszamy nurków z Polski. Jest to czwarta akcja już czyszczenia dna rzeki Krzny. Brzegi rzeki również czyścimy. Połączone to też jest ze spływem kajakowym, gdzie kajakarze odbierają te wszystkie śmieci, które my zbieramy pod wodą. Płetwonurkowie będą z Mazur, z naszego województwa lubelskiego, ale też z całej Polski, bo i z Gdańska przyjadą. Także mamy wspólnych przyjaciół, którzy wspierają nas w tej akcji, ale również my ich wspieramy. Niedługo jedziemy do miejscowości Pisz na Mazurach, gdzie będziemy czyścić po raz kolejny rzekę Pisę, a następnie mamy przerwę i będzie jeszcze czyszczenie rzeki Krutyni, którą Państwo na pewno znają od strony spływów, takich słynnych spływów kajakowych, która jest przepiękna, zresztą jest nazywana Amazonką polskich rzek.
1: To jest bardzo ciekawe, bo jeżeli chodzi o rzekę Krzne i te rokroczne akcje, które przeprowadzacie, wyławiania śmieci, no dają spory efekt, bo nikt by się nie spodziewał, że aż tyle kilogramów śmieci można wyłowić z rzeki.
3: Tak, tutaj ten odcinek między mostami naszymi, jak zaczynaliśmy pierwszą akcję, mieliśmy to bardzo dużo rzeczy, wyciągaliśmy rowery, opony, naprawdę bardzo, bardzo dużo tego było.
1: Nawet widziałem część karoserii samochodu.
3: Tak, nawet część karoserii samochodu ciężarowego, który znaleźliśmy tutaj na wysokości byłego mostu kolejowego, kolei wąskotorowej. Tutaj już naprawdę mogą mi Państwo wierzyć, że można przejść bosą stopą, nie skaleczyć sobie nogi, ponieważ jest naprawdę wszystko wyczyszczone, więc w tym roku będziemy przesuwać się i dwa następne odcinki będziemy oczyszczać. Oczywiście te pierwsze czyszczanie Krzny, tak jak mówiłem wcześniej, było naprawdę w dużej ilości tych śmieci było, a co roku było coraz mniej, więc już w tym roku nie wchodzimy, wchodzimy na inne odcinki.
1: Wiadomo, które?
3: Tak, chcemy robić za tym mostem kolejowym, w kierunku Tężni dokładnie. No i tutaj chcemy odkładki, też tak jest nazywany most wojskowy, i w stronę parku, mostu na Zamkowe.
1: W tym roku dużo osób chcecie zaangażować w akcję?
3: W tamtym roku mieliśmy 48 osób, z czego nurkujących było nas 14, więc w tym roku myślę, że to będzie też zbliżone. Mam nadzieję, że będzie zbliżone, a może będzie nas więcej. Ja oczywiście zapraszam Państwa do tej akcji, do wspólnej akcji. Ta akcja będzie połączona z obchodami Dni Białej i naprawdę zapraszam serdecznie, wspólnie się pobawimy. Może coś ciekawego znajdziemy, bo 2 lata temu znaleźliśmy w Krznie 16-wieczną kulę armatnią, z której może strzelał jeszcze Radziwiłł.
1: A może teraz nawet i czołg.
3: A może i czołg w tej chwili będzie. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego znajdziemy.
1: No czasami niektórzy potrafią. Najpierw na lufę trafią, okazuje się, że gdzieś tam w tych bagnach utknął czołg.
3: Tak, i jeszcze kierowca żyje i jeszcze prowadzi ten czołg.
1: To już taki żarcik.
3: Tak.
1: Czy w jakiś specjalny sposób przygotowujecie się do tej akcji?
3: No jak co roku trzeba przygotować sprzęt. Sprzęt musi być serwisowany, musi być odpowiednio przygotowany. Tutaj nie ma żartów. Pomimo, że krzna jest bardzo płytka, nie jest głęboko, aczkolwiek jest jedno miejsce, które ma głębokość około 4 metrów, więc może być niebezpiecznie. I jeszcze tak woli takiej informacji dla Państwa, tak jak obserwujemy, krzna jest bardzo czystą rzeką. Ja już to mówiłem w wywiadzie w poprzednim roku, że może ta woda nie jest idealnie krystalicznie czysta, ale ona naprawdę biologicznie jest czysta, a to, że ona ma taki kolor takiej herbaty brązowawa, jest to dlatego, że płynie przez takie pokłady torfów, które oddają taniny i garbniki. I to zabarwia, tak jak herbata, ale woda jest naprawdę czysta, pachnąca. Na wysokości na przykład tego mostu kolei wąskotorowej byłej, na takich obudowach pod wodą, czyli tym nabrzeżu pod wodą, rosną kolonie gąbek słodkowodnych, które oznaczają, że ta woda naprawdę jest czystą wodą.
1: Raki też bywają?
3: Tak, raki są. Raki są w krznie i nawet spotkaliśmy raka błotnego, który jest wyznacznikiem czystości, bo oczywiście takim najbardziej popularnym rakiem w Polsce, który wypiera niestety nasze rodowite, czyli raki, czyli rak królewski, rak błotny, to jest rak sygnałowy i rak tygrysi lub amerykański i one nie są wyznacznikami czystości wody, po prostu mogą w każdej wodzie sobie tam mieszkać, żyć.
1: Wy jesteście podobno tymi jedynymi posiadaczami wiedzy, gdzie ukrywają się przed wędkarzami ryby i nie zdradzacie tych miejsc.
3: No wiemy, gdzie są takie miejsca i najczęściej jak wędkarze nas pytają, niech wędkarze źle tego nie odbiorą, ale my mówimy, że ryby są tam i tam, no to wtedy nie słuchajcie wędkarze nas, bo ich tam nie ma. One są gdzie indziej. Nie, po prostu czasami jak wędkarze się pytają, to mówimy, gdzie jest jakaś ryba i tak dalej, szczególnie taka ryba, która jest smaczna na patelnię, ale jest takim trochę chwastem w środowisku wodnym. Wtedy jak my najbardziej ich zaznaczamy, ale dla nas ważne jest to oglądanie pod wodą, zobaczenia tego życia pod wodą i na przykład, jak Państwo wiecie, szczupaki są terytorialne, one sobie zawsze mają te swoje terytorium, w którym się tam cały czas trzymają, bronią tego terytorium, tam polują. No i jak nurkuję na przykład na jeziorze, to ja wiem o tym, że jak ja przepłynę za rok, to on w tym samym miejscu będzie. Jak go wędkarz nie złapie.
1: To które ryby są tymi chwastami? A są jadalnymi?
3: No na przykład takim największym chwastem to jest nawet zabronione, żeby wpuszczać gdziekolwiek. Jeżeli Państwo byście chcieli gdzieś spróbować zarybiać takim czymś, to broń Boże, bo za to są surowe kary. No to jest sumik karłowaty, który wyjada ikrę, nie tylko ikrę, ale i poluje z bardzo takim silnym drapieżnikiem. A jeżeli chodzi o takiego jakby wroga na siebie, prawie nie ma, z tego względu, że jest tak na około kolce, że te ryby mają drapieżne, mają problem, żeby go zaatakować i zjeść. Oczywiście wydra poradzi sobie z nim, ale ogólnie jest to bardzo duży chwast.
1: Czy to ten sumik karłowaty, to o tego popularnego kolucha chodzi?
3: Tak, oczywiście tak.
1: Ale on jest dobry.
3: Jest bardzo smaczny, bardzo delikatne mięso, bardzo dobre. No tylko mówię, jak już gdzieś się pojawia, on ma bardzo mocną możliwość reintrodukcji i rozmnażania, także to jest, no jest to chwast rybi, który naprawdę potrafi wyjałowić zbiornik.
1: Czego można się spodziewać, że znowu wyciągacie z tej rzeki? W tereny nieznane idziecie znowu.
3: No w tamtym roku znaleźliśmy jeszcze reklamówkę sztuczców, całą reklamówkę pełnych zestawów. No nie wiem, kurczę, co tu można znaleźć białej? No może jakieś telefony, laptopy, rowery, bo rowery też znajdujemy pod wodą. Oczywiście pewnie się zdarzą opony, a tak naprawdę to jest tajemnica, co my znajdziemy. Takiego ciekawego, bo śmieci to my znajdujemy naprawdę dużo i to zawsze tak jest, ale coś ciekawego zawsze się trafia.
1: Złote pierścionki.
3: No, byłoby przyjemnie, jakby się tak znajdowało je, ale my się nie nastawiamy, nie bierzemy ze sobą wykrywaczy metali pod wodę, bo są takie wykrywacze, gdzie pokazują nam, jaki to jest metal, no ale nie bierzemy ich. Mogę tak delikatnie tylko powiedzieć, że chcemy w tym roku pod wodą trochę nagrać. Mamy kamery już, więc chcemy trochę nagrać i może na YouTube'a wrzucimy, żeby Państwo zobaczyli, jak ta nasza krzna pod wodą wygląda.
1: O, i to będzie bardzo ciekawa akcja. Może nawet zrobicie live'a.
3: No, jak pan redaktor będzie z nami, to zrobimy.
1: Bardzo chętnie, tylko muszę o piankę zadbać. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
4: Do tej pory nurkowie wydobyli łącznie z dna Krzny około 1,5 tony śmieci. Michał Tusz, koordynatorem do spraw piłki nożnej w Huraganie Międzyrzec Podlaski. Dotychczas działał w Lubelskim Związku Piłki Nożnej.
5: Michał Tusz, Huragan Międzyrzec Podlaski, funkcja koordynator do spraw piłki nożnej.
1: Nowa siła w drużynie. To co, z nowymi pomysłami?
5: Nowa siła w klubie, sekcja piłka nożna, odpowiedzialny za nadzór szkolenia oraz inne sprawy związane z piłką nożną.
1: Ale tak naprawdę w sporcie od wielu, wielu lat.
5: Jestem wychowankiem Huraganu Międzyrzec. Pierwszy mecz w 1994 roku, ostatni mecz w 2013 roku.
1: Czyli ta pasja do piłki nożnej i w ogóle do sportu od małego?
5: Od małego na całego. Mój tata był kierownikiem klubu. Razem z nim przyjeżdżałem na stadion, podawałem piłki seniorom, czy to na treningu, czy to podczas meczu, czy nawet na meczach wyjazdowych. Zabierałem się z trenerem, symbolem międzyrzeckiej piłki, i trenerem Faustynem Petruczenko.
1: A to ciekawe, los bywa przewrotny, od podawania piłek do trenerstwa.
5: Do trenerstwa, działałem też w strukturach w pewnym momencie Huraganu Międzyrzec. Następnie pracowałem w Lubelskim Związku Piłki Nożnej i ponownie znalazłem się w Międzyrzecu Podlaskim w klubie Huragan Międzyrzec. Za co chciałem serdecznie podziękować zarządowi za zaufanie mojej osobie i postaram się nie zawieść i kibiców, i całego środowiska, całego społeczeństwa piłkarstwa.
1: To fajnie, że nawet przygoda z Polskim Związkiem Piłki Nożnej była.
5: Była jako trener, jako pracownik, jako trener reprezentacji województwa lubelskiego, grup młodzieżowych, rocznikiem 2001, 2003, 2008, 2010, 2011. Razem się zbierało 7 sezonów.
1: Jest jakiś plan na Huragan Międzyrzec?
5: Wstępnie pracuję nad projektem, oczywiście pozyskania środków finansowych. Są to środki ministerialne oraz następnie wejść w certyfikację szkółek piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie to będzie dla nas również zastrzyk finansowy, jak i poprawa jakości szkolenia piłki nożnej w Międzyrzecu.
1: To muszę zapytać od razu o kondycję Huraganu.
5: Obecnie Huragan, jeśli chodzi o seniorów, występuje w czwartej lidze lubelskiej. Jest to flagowa liga Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Również w grupach młodzieżowych mamy juniorów starszych, trampkarzy starszych, młodzików starszych, młodzików młodszych.
1: To w sumie pod banderą Huraganu Międzyrzec ile osób gra?
5: Łącznie jest około 160 zawodników, zawodniczek.
1: A skupiacie się na młodszych czy starszych?
5: Skupiamy się i na młodszych, i na starszych. Od niedawna do struktur uchwałą klubu dołączyła również sekcja oldboyów piłki nożnej. 40 plus.
1: Czyli jeszcze panowie z kondycją?
5: Jeszcze panowie z kondycją, spotykają się co niedziela i co środa. W niedzielę o godzinie 10:00, drzwi otwarte dla każdego, kto chce rekreacyjnie uprawiać piłkę nożną, oraz w środę o 19:00 przy szkole podstawowej numer 2 w Międzyrzecu Podlaskim.
1: Bardzo popularna zrobiła się piłka nożna kobiet. Czy wy macie drużynę kobiecą pod swoją banderą?
5: Pod swoją banderą nie mamy drużyny kobiecej. Drużyna kobieca, młodziczki występują UKS Międzyrzecka Dwójka. Mamy wychowankę, która reprezentowała nasz kraj. Agnieszka Jędrzejewicz obecnie występuje w Unii Lublin, występowała w Czarnych Sąstowiec, w Górniku Łęczna, w Olimpii Ljubljana na Słowenii. Przeszła wszystkie szczeble, jeśli chodzi o reprezentację młodzieżową, od U15 do U19, aż zadebiutowała z Azerbejdżanem w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata. Również występując czy w Czarnych Sosnowiec, czy w Górniku Łęczna, występowała w Lidze Mistrzyń Kobiet. Miała oczywiście zanotowane bramki, między innymi z Herenwen czy z Besiktasem Stambuł.
1: Ja tak muszę zapytać, jak to jest z takim programem treningowym dla drużyny, no bo macie tych drużyn kilka, więc rozumiem, że to sporo pracy kosztuje.
5: Dużo kosztuje pracy, chcemy to usystematyzować, dlatego chcemy wejść w certyfikację Polskiego Związku Piłki Nożnej Szkółek Piłkarskich i dzięki temu będziemy rozwijać zawodników ogólnie.
1: No dobra, a z reguły jest tak, że wiele klubów no gdzieś tam boryka się z tymi finansami, bo one zawsze gdzieś tam doskwierają, bo trzeba gdzieś na sparingi, więc jak sobie z tym radzicie, jeżeli chodzi o finanse?
5: Tutaj ukłon do Urzędu Miasta, pana burmistrza, władz miasta, pana burmistrza Pawła Łysańczuka, że finansuje naszą wizytówkę międzyrzecką pod szyldem Huragan Międzyrzec Podlaski środkami finansowymi. Oczywiście też mamy grono sponsorów, darczyńców, no i chcemy wejść w środki ministerialne, które no, umożliwią nam pracę swobodną, pracę pracę na rzecz piłki nożnej.
1: Czy plan na ten rok to już macie tak na CITO dopracowany, czy on cały czas jest modyfikowany?
5: Jest cały czas modyfikowany, dlatego nie chcę daleko wybiegać w przyszłość i mówić, co będzie, tylko na razie pracujemy nad pierwszym projektem, jakim jest dofinansowanie programu Klub 2026.
1: Ale o potrzeby mogę zapytać.
5: Potrzeby to wiadomo są w postaci finansów, no i dzięki tym projektom będziemy mogli spokojnie, swobodnie pracować, plus jeszcze dokoptowanie dodatkowych trenerów, nad którym pracuję, rozmawiam z trenerami, którzy chcą zasilić szeregi klubu Huragan Międzyrzec Podlaski, sekcja piłka nożna.
1: Współpracujecie z trenerami innych drużyn?
5: Nie. Mamy swoich trenerów, którzy pracują od lat. To jest Artur Moczulski, Kamil Korniluk. To są osoby symboliczne w Międzyrzec Podlaskim, którzy też mają swoich wychowanków. Naszym wychowankiem obecnie jest Dominik Marczuk, który zaczynał u Kamila Korniluka. Trenera Kamila Korniluka obecnie reprezentuje barwy Real Salt Lake City w Stanach Zjednoczonych, MLS. Występował w Jagiellonii Białystok, zdobywając Mistrza Polski, występował wcześniej w Stali Rzeszów, czy w Podlasiu Biała Podlaska, czy w Top 54. Swój debiut miał w meczu Portugalia-Polska, przegranym 5-1, ale zdobył tego gola pocieszającego.
1: Jeszcze muszę zapytać o te najważniejsze punkty na ten rok, bo może akurat nie są one owiane tajemnicą.
5: Najważniejsze są projekty o dofinansowanie klubu, usystematyzowanie szkolenia i zbudowanie odpowiednich struktur, żeby można było mieć tą zamkniętą piramidę szkoleniową.
1: I tego życzę. Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
4: Materiał przygotował Arek Michlewicz. Magazyn lokalny. Zaprasza Agata Bogucka. Renowacja Orlika oraz budowa skateparku przy szkole w Piszczacu przyszły odbiór, ale plac zabaw wykonawca musi poprawić, mówi Kamil Korzuchowski, burmistrz miasta.
6: Niestety plac zabaw w ocenie mojej, w ocenie inspektora nie został wykonany w sposób prawidłowy, dlatego wezwałem wykonawcę do robót dodatkowych. Są to elementy dotyczące urządzeń, które zostały zamontowane w sposób nieprawidłowy. Mam tu na myśli dwa urządzenia, więc nie jest to wielki uszczerbek. No i nawierzchnia, która musi niestety zostać poprawiona.
4: Modernizacja Orlika poprawiła jego funkcjonalność i estetykę, natomiast skatepark stał się nowym miejscem rozrywki. Na korzystanie z parku zabaw maluchy będą musiały niestety jeszcze chwilę zaczekać. Mandale to geometryczne wzory o symetrycznej strukturze, zazwyczaj w kształcie koła, symbolizujące harmonię, wszechświat i procesy psychiczne. W Polsce są wykorzystywane w arteterapii i coraz popularniejsze stają się w Białej Podlaskiej.
7: Michał Bereś.
1: Który zajmuje się mandalami? Jesteś instruktorem?
7: Jestem artystą, który w ten sposób jakby zaprasza ludzi do wspólnego tworzenia.
1: Czym tak naprawdę są mandale? Bo nie każdy o tym słyszał.
7: Mandale to są obrazy, wzory energetyczne, które są albo harmonijne, albo nieharmonijne, czyli mają strukturę taką na przykład równiutką z każdego boku, albo są po prostu nieregularne. Jest to forma wyrażenia po prostu siebie.
1: Ja w tym zauważyłem takie bardzo regularne kształty, tak jakby ktoś od linijki je malował. Czy to trzeba cyrkla i ekierki używać do tego?
7: Tak, generalnie na warsztatach używamy i cyrkla, i ekierki, ale również czasem zachęcam do użycia po prostu własnej dłoni i narysowania czegoś, co jest w zgodzie ze sobą.
1: Ale to tak pięknie równo nie wejdzie wtedy.
7: Nie, to nie wejdzie. Właśnie o to chodzi, że wiele osób jak zaczyna tworzyć, to w momencie, kiedy pojawia się ta krzywizna, to już biorą gumkę, a ja zachęcam, żeby jednak to pozostawić i zaufać, że to takie miało być.
1: Co tak naprawdę przywiało ciebie do Białej Podlaskiej, że nagle tutaj zaczynasz działać w tej materii?
7: Ludzie, którzy mnie zaprosili do tego, żeby po prostu, że chcą doświadczyć tych warsztatów i odpowiedziałem na to zaproszenie. I za każdym razem, kiedy jestem w Białej, to mam wrażenie, że jadę do jakiegoś mojego drugiego domu i tutaj spotykam naprawdę niesamowitych ludzi, którzy mają bardzo głęboką komunikację ze sobą i jestem.
1: To trzeba traktować jako taką arteterapię. Czy ona faktycznie tak pomaga?
7: Tak, zdecydowanie. Tutaj na warsztatach wiele osób, zwłaszcza po, gdzie pisze mi później wiadomości czy smsy, że doświadcza naprawdę niesamowitych rzeczy i we własnym życiu, i jakby w swoim otoczeniu, ponieważ na warsztatach skomunikowali się z tak głęboką częścią siebie, która dostała w końcu uwagę być może po wielu latach, może kilkunastu, i wyszła na zewnątrz, została w jakimś stopniu zauważona, to też daje ulgę w życiu.
1: Mandale charakteryzują się ogromną kolorystyką. Czy ten dobór kolorystyki to zawsze należy do tej osoby, która je tworzy?
7: Tak, zdecydowanie. To jest tylko i wyłącznie jakby wewnętrzne czucie. Ja też zachęcam do tego, żeby na warsztatach kierować się intuicją i dopiero na sam koniec omawiam znaczenie kolorów, a gdy zaczynamy, każdy intuicyjnie wybiera kolory, tworzy intencje i później jak już omówienie całego procesu, to każdy jest w szoku, jak sam dobrał kolory.
1: Bywa, że ktoś takie prace kupuje, aby ozdobić własny dom?
7: Zdecydowanie. Mam dużo zamówień, zwłaszcza jeżeli ktoś ma intencje i chce, aby u niego w salonie wisiała, żeby go wsparła, no to tworzę na zamówienie i wtedy się fajnie dzieje.
1: I to są duże formaty?
7: Największy format, jaki stworzyłem, to jest 80x80, a tak to 30x30.
1: Czy w takich warsztatach to tak naprawdę każdy w różnym wieku może brać udział?
7: Tak, zdecydowanie. Mam osoby pełnoletnie, jeszcze się nie zdarzyły dzieci, ale starsze osoby też się pojawiają, także tutaj wiek kompletnie i umiejętności nie grają roli.
1: Trzeba być trochę artystą?
7: Im mniej, tym lepiej, bo wtedy ktoś jest zaproszony tak jakby do mojego świata, do tej techniki. I tak powiem szczerze, artystom chyba najciężej się odnaleźć, tym, którzy tworzą inną metodą, bo ich mózg tak bardzo ich kieruje do tamtego narzędzia, zamiast otworzyć się na nowe, bo oni chcą to zrobić idealnie, perfekcyjnie, a nie pozwalają sobie na przepływ.
1: Malowanie mandali to jest takie odcięcie się od codzienności? To jest taki relaks?
7: Z jednej strony tak, a z drugiej strony to jest bardzo głęboka komunikacja ze sobą, z tymi swoimi takimi głębokimi pokładami energii, które być może są uśpione. I podczas właśnie tworzenia, kiedy jakby kontaktujemy się z tą częścią, to po stworzeniu obrazu i powrocie do domu dzieją się rzeczy, które niektórzy nazywają cudami, ale to są po prostu jakby zaproszone do życia momenty, które się pojawiają. Czyli jak ktoś w swoim życiu ma bardzo duży chaos i stworzy obraz, którego intencja jest, moje życie jest wypełnione spokojem, i później się okazuje nagle, że w pracy konflikty, które były, znikają i w domu jest lepsza atmosfera, i ktoś może to różnie rozpatrywać, ale to jest po prostu praca, którą dana osoba wykonała na warsztatach z samą sobą. Nie przyciąga po prostu więcej już tych konfliktów, tylko otacza się spokojem.
1: Czyli to jest tak, że jesteś trochę psychologiem, wystarczy, że spojrzysz na taką mandalę i już wiesz, co w człowieku siedzi?
7: Daje się to już odczuć podczas tworzenia, z czym dana osoba pracuje, ale tak, często mam takie poczucie po prostu, w jakiej intencji dana osoba będzie malowała, po prostu to się czuje z jej pola, z przestrzeni, czego w danym momencie jej brakuje i co najbardziej zmieni jej życie, kiedy ona to zaprosi.
1: Od czego malowanie takiej mandali rozpoczyna się?
7: Rozpoczyna się od medytacji i w medytacji generalnie zapraszam do stworzenia intencji, czyli tego, czego tak naprawdę na ten moment potrzebujemy. Bo dużo osób na samym początku przychodzi na warsztaty i mówi, ja wiem, jaką będę miała intencję, taką i taką. Ja mówię, no dobra, potem kończy się medytacja i dużo osób na przykład otwiera oczy ze łzami pod powiekami i nagle stwierdza, że to nie tamta intencja, bo się okazało, że tamtą intencję wykreował umysł, czyli ktoś chciał więcej pieniędzy, a tak naprawdę pod pieniędzmi była na przykład akceptacja męża. I tworzymy intencję, zapisujemy z tyłu obrazu i później zaczynamy tworzyć wzór. I tak jak wcześniej wspomniałeś, są to linijka, ekierka, mam kilka też gotowych dla osób, które kompletnie manualnie jakby mają problem ze stworzeniem, to są jakieś tam do odrysowania trójkąty czy kwadraty i każdy tworzy po prostu tak, jak czuje. Ja też na samym początku pokazuję kilka wzorów, specjalnie nimi tak bardzo mocno obkręcam, żeby człowiek tak jakby zgłupiał, nie poszedł za mną, tylko skupił się na sobie i tworzył.
1: Czy jeżeli chodzi o samo malowanie, to jaką techniką trzeba to wykonać?
7: To jest generalnie dot painting, czyli taka metoda uciętego patyczka. Maczamy do farby, lekko dotykamy płótno, podnosimy do góry. Jeżeli jest odpowiednia konsystencja farby, to wychodzi taki dziubek. On jest nawet wyczuwalny, gdy zamkniemy później oczy. Kształty są regularne, a są też pędzelki, które są nieregularne. Gdy się pociągnie do boku, wchodzą takie komety. Także no, przeróżne są kompozycje.
1: Czyli kleks nie jest wskazany?
7: Nie jest, ale często się zdarza, zwłaszcza jak osoby już kończą i nagle ktoś coś pacnie ręką w jednym rogu. Jest takie przerażenie w oczach i ja wtedy, jak widzę, że ta osoba kompletnie musi to zmienić, to mówię, to obróć tego kleksa jeszcze i postaw 4 razy i będzie harmonijnie. No i wtedy uśmiech się pojawia i ulga.
1: Czyli daje się to uratować.
7: Daje się to uratować, dokładnie.
1: Mówisz, że tutaj dzieci jakoś nie miały okazji korzystać z tego, więc to są dorośli. Dorośli się tak stresują?
7: Tak, właśnie to jest bardzo ciekawe. Dorośli się stresują. Mało tego, bardzo mocno wręcz czasem denerwują. Jak mam na przykład osoby, które na co dzień wykonują jakieś zawody manualne, typu makijaż permanentny albo tego typu paznokcie, to potem się okazuje, że takie osoby właśnie mają największy problem ze znalezieniem właśnie uwagi, flow, koncentracji, bo one na co dzień bardzo mocno pracują na szablonach, na gotowcach, na tym, co powie klientka. Nie zawsze też doradzają na co dzień tym klientom w taki sposób zgodny ze sobą i no tutaj na obrazie, kiedy trzeba się skontaktować z samym sobą i samemu tworzyć wzór, no to w tej głowie pojawia się taki chaos i taka ocena, co ma druga osoba obok, a co nie, i to też jest ciekawe, żeby obserwować.
1: To może być ciekawe już na samą myśl o mandalach na paznokciach.
7: O, i to jest jakiś pomysł na biznes.
1: nikt jeszcze tego nie spróbował?
7: Myślę, że może Chińczycy coś tam przeczarowali, ale to chyba byłyby jakieś gotowce, chociaż jak oglądam niektóre paznokcie, to tam piękne wzory wychodzą.
1: Czyli jestem tym, który właśnie poddał pomysł na mandale na paznokciach, więc tutaj manikiszystki, słuchajcie nas.
7: Tak, to zapraszam na warsztaty, bardzo ciekawe wzory prowadzimy, które na pewno spowodują przepływ klientów.
1: Czy jest duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o malowanie mandali? Jak organizujesz takie warsztaty, to czy dużo osób przychodzi?
7: Tak, sporo. Często na warsztatach właśnie, gdy się zbiera grupa, to zawsze zaczynam od pytania, jak tutaj trafiłaś? No i tak 9 na 10 osób mówi magiczne słowo przypadek, a potem się okazuje, że na koniec warsztatu wiedzą, że to nie był przypadek, ale wiele osób przychodzi po prostu z ciekawości. Zainteresowanie jest bardzo spore. Powiedziałbym, że to się tak rozwija w miarę od tego, ile osób przychodzi na początku, bo później każda osoba idzie i zasiewa to w świat, co przeżyła. Ja też jestem zwolennikiem tego, że mój marketing wygląda tak, że wrzucam na Instagram screeny opisu osób, które po prostu to przeżyły, żeby dać komuś możliwość samemu posłuchania, ocenienia i zobaczenia, jak to wygląda, a nie tworzę jakichś wymyślnych wersji.
1: Czy kiedy już w Białej Podlaskiej organizujesz takie warsztaty, to co, pełna sala?
7: Tak, w Białej Podlaskiej w całej Polsce mam najwięcej osób zawsze zebranych. Mam wrażenie, że to jest też ten moment, w którym ci ludzie po prostu tego potrzebują i chcą i czują, że to jest po prostu dla nich dobre, bo mam osoby, które już po 3-4 razy uczestniczyły i za każdym razem pojawia się coś innego. One same mówią, że za każdym razem mają poczucie, że coś jeszcze więcej się wydarzy i faktycznie się wydarza.
1: A może to dlatego, że tutaj bardzo popularne niegdyś były perebory, zresztą wciąż kultywowane są perebory, które składają się na wiele wzorów i być może to ta tęsknota za tych osób, za dziadkami, za babciami, które takie perebory tworzyły.
7: Tak, zdecydowanie. Tutaj myślę, że rodowo ma to nawet może w samej kulturze bardzo duże znaczenie. Także tutaj, jeżeli na przykład chodzi o wzory, to też są naprawdę przeróżne, ludzie tworzą wzory. Też fajne jest to, że jak zaczynamy tworzyć ołówkiem i już zamykamy tą pierwszą część, czyli skończenie wzoru i przechodzimy do wybierania kolorów, to później po wypełnieniu często jakby obraz w ogóle jest całkiem inny niż wzór. Bo jeżeli na przykład tworzymy jedno koło na środku, to możemy to koło poprowadzić zieloną farbą, dookoła jeszcze pomarańczową, potem żółtą i jakby to koło robi się przestrzenne, więc jakby ta forma jest nieograniczona.
1: Zdarzają się mistrzowie, którzy tworzą mandale bez szkicu?
7: Na warsztatach nie. Ale też zachęcam, żeby wzór nie był za bardzo złożony, żeby dać sobie właśnie tą taką możliwość w każdym momencie dorysowania coś farbą, a nie, że tworzymy od początku do końca wzór i wypełniamy go po prostu i to jest koniec. Tylko żeby zaufać, że jak w danym momencie ktoś poczuje, że chce więcej albo coś dorysować i tak się wydarza, że nawet gdy już farbą wypełniamy, ktoś nagle tam z boku chce jakiś trójkąt albo jakieś serduszko i wtedy też po prostu stworzyć i zaufać, że skoro przyszła taka myśl, to żeby ją zrobić.
1: Co tak naprawdę dają tobie mandale, a co innym dają?
7: Mi dają takie wewnętrzne spełnienie. Moja historia w ogóle z mandalami jest bardzo ciekawa, bo byłem w restauracji, zobaczyłem na ścianie obraz i tak jakby centralnie mnie wciągnął, po prostu mnie tak jakby wessał. Kompletnie wpadłem w taką ciszę, w taki spokój umysłu, w taką wewnętrzną harmonię. I jak już się ocknąłem, to poczułem, że chcę to zrobić. Znalazłem warsztat w Rzeszowie, gdzie pokażą mi, jak stworzyć obraz. I kiedy już byłem na tym warsztacie, wpadłem w taki, powiedzmy, cuk. Dosłownie nie byłem w stanie kontaktować się z nikim i gdy wyszedłem, trzymałem ten mały obrazek i zaszlochałem się łzami. Całe spodnie miałem mokre i uświadomiłem sobie, że chcę to robić, choć do końca nie wiedziałem, co nawet się wydarzyło. I podążyłem za tym. Później pojawiły się osoby, które powiedziały, żebym poprowadził takie warsztaty i to jest moja historia. Więc mi osobiście daje to takie jakby ziemskie spełnienie, bo czuję, że jestem na swojej drodze. Osoby, które też tego doświadczają, zmienia się ich życie, więc po prostu towarzyszę ludziom w zmianach w życiu.
1: Zdarza się, że po prostu wsiadasz w samolot i lecisz do Indii, żeby podpatrzeć, jakie tam wzory są, żeby później je tutaj przenosić?
7: Nie, zdecydowanie nie. Jeżeli chodzi o wzory, to tworzę po prostu z wizji, tak jak czuję, tak po prostu to zawsze płynie w danym momencie do intencji. Czyli najpierw tworzę intencję i później pod tą intencję układam wzór na zasadzie wibracji.
1: Czyli nie musisz latać do Indii?
7: Nie, ale Indie są bardzo ciekawym kierunkiem i na pewno odwiedzę, żeby zobaczyć na żywo. To też jest bardzo ciekawe, bo wielu znajomych kojarzy mnie w ogóle z mandalami i ostatnio dostałem właśnie nawet jakieś zdjęcia mandali indyjskich i zobacz, Michał, tu też są mandale. Tam były pierwsze, ale oni mnie tak skojarzyli.
1: Spotykasz się czasami z innymi artystami, którzy też tworzą mandale?
7: Tak, zdecydowanie. Jest wielu artystów, którzy jakby tym się zajmują. Myślę, że każdy ma swój jakiś vibe, swoją jakąś misję i czymś się kieruje, więc ciężko jest w ogóle jakkolwiek porównać, jeżeli byśmy mieli.
1: To taki plenerek organizujecie czasami?
7: Nie, ale to jest też dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Jest w planie jakiś tam obóz, powiedzmy taki trzydniowy, z mandalami, połączony właśnie z jakimś ogniskiem, z jakimś wyciszeniem, z jakąś naturą, może jogą, więc jestem w trakcie organizacji, także jak się stworzy, to myślę, że będzie bardzo ciekawe wydarzenie.
1: To zapewne powiesz, dlaczego warto zająć się mandalami.
7: Warto się zająć mandalami chociażby po to, aby znaleźć czas dla siebie, skontaktować się z sobą na takim poziomie, być może w którym na co dzień nie mamy czasu, albo nam się wydaje, że nie mamy czasu i po prostu wybrać siebie w tym danym momencie, bo jak przychodzą osoby, to często są to osoby na przykład zapracowane, albo które mają dzieci, które na co dzień mają bardzo dużo obowiązków, albo prowadzą firmy i sami mówią, że pędzą, a tutaj jak siadają przy stole, pojawia się ta spokojna muzyka, głos, medytacja, to każdy mówi, że tak jakby zwalnia i przy tym zwolnieniu jest w stanie znaleźć chwilę dla siebie, odnaleźć się i to też daje taki później po powrocie do tego pędu, ktoś nagle mówi, że tupnął nogą i stwierdził, że nie musi pędzić. I jak trochę przestał pędzić, to się okazało, że w firmie nagle 30% dochód się zrobił większy, a on przestał pędzić, nie? No i teraz dla umysłu ludzkiego, jaki to jest w ogóle absurd, nie? Ktoś zasuwa, żeby zarobić jak najwięcej, tutaj nagle zwalnia i samo to przychodzi.
1: Bardzo ciekawe. Michał o mandalach, jak można ciebie znaleźć?
7: Jestem na Instagramie Circle of Love 888 i też na stronie internetowej www.circleoflove.pl.
1: I od teraz wszyscy zajmą się mandalami. Dzięki za rozmowę.
7: Dzięki wielkie.
4: Mandale działają przede wszystkim relaksująco i terapeutycznie na psychikę człowieka. Ich kolorowanie lub rysowanie działa jak forma medytacji, pomagając skupić uwagę, zredukować stres i lęk oraz poukładać myśli.

0: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie ma

SK2, Biała Podlaska. Gdybym